0: jestem?
1: Zakochaj się.

pogoda. 87 i 8 FM.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

siódma cztery, jakaś podyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta, podyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza siódma, trzecia piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już, zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia, spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Radio Pogoda. She's crazy like

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: pogoda. Od rana do wieczora.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Coffee black.

0: może szkodzić tylko grzeszczyk.
1: Smutny deszczyk w sobie mszy.
2: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Polskie MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Dzisiaj rusza dwudniowy szczyt NATO w Ankarze i Szekspir w Wilanowskim Parku już po raz 10.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 miliardów za rządów PiS, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumował pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewnił.
3: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
1: Wicepremier zapewnił, że o wszystkim informowany był także prezydent Polski Karol Nawrocki. Klub PiS złożył wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu właśnie w sprawie rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Wniosek taki złożył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Polska będą reprezentowali prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Można spodziewać się dużych napięć między USA a Europą, mówi ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Wintera.
4: Prezydent Trump nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie.
1: Państwa Europy zadeklarowały, że do 2035 roku zwiększą nakłady na obronność do 5% PKB. Środowisko lekarskie czeka na plan naprawczy po aferze w Szpitalu Południowym. Dziś minister zdrowia ma przedstawić premierowi rekomendacje zmian. Donald Tusk ostrzegł, że jeśli nie będą satysfakcjonujące, to wyciągnie konsekwencje personalne. Grożenie palcem minister zdrowia niewiele zmieni, mówi przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz.
5: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej. Nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. Nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja.
1: Plan naprawczy ochrony zdrowia ma być po południu omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. W stolicy rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
6: Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze.
1: Mówi pełniący obowiązki dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec. Spektakle odbywać się będą do 2 sierpnia. Wejściówką jest bilet wstępu do wilanowskich ogrodów. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która wczoraj pokonała Portugalię 1-0.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Na drodze krajowej numer 46 między Dobrodzieniem Lublińcem w pobliżu miejscowości Gojsławice, to na terenie województwa opolskiego, pali się samochód ciężarowy na jezdni. Droga w kierunku Lublińca jest zablokowana. Natomiast bez problemu już pojadą Państwo drogą krajową numer 8 między Kudową Zdrojem i Kłodzkiem w województwie dolnośląskim. Tam w nocy samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Byli ranni. Droga była zablokowana właściwie przez całą noc. Dopiero co została odblokowana. Pojadą Państwo tamtędy swobodnie, ale proszę na siebie uważać.

0: Pogoda.
1: Wtorek ze sporym zachmurzeniem, ale i z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu Polski. Wiatr miejscami dość silny i porywisty.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 po 6, Jacek Róg, dzień dobry we wtorek. Dziś 7 lipca, 7-7, tak zwane imieniny w miesiąca. 188 dzień roku, do końca roku 177 dni, do końca astronomicznego lata 77. Ile siódemeczek. Słońce wstało o 4:24, zajdzie o 20:57. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 14 minut, ale za to pyszny i słodki, albo niesłodki. To zależy, jak Państwo wolą, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady. A to Państwo raczej taką słodziutką z bakaliami, może mleczną, czy też czarną i gorzką. 22 444 4004 w sprawie czekolady i w każdej innej sprawie. Oczywiście można telefonować do pogodnego poranka w Radiu Pogoda, w którym gramy już Bogdana Łazuka, a za chwilę będzie Halina Kunicka.

0: dopuszczają przepisy, a prezydencka inicjatywa zakładająca zmiany w mechanizmie podwyżek dla seniorów wciąż czeka w Sejmie na rozpatrzenie. Jak ustalili dziennikarze Faktu, przed poselskimi wakacjami prace nad nią nie ruszą. Emerycka podwyżka leży w zamrażarce. Jak wyglądałyby podwyżki w przyszłym roku według tego projektu prezydenta, zobaczą sobie Państwo w takiej specjalnej tabelce, strona 6, dzisiejszy Fakt. Gazeta Wyborcza i taka analiza, w której wypowiadają się eksperci o ujawnieniu informacji, co przekazaliśmy Ukrainie. Czy to powinno nastąpić? No moim zdaniem nie. I cieszę się, że moje zdanie podzielają także bardzo doświadczeni wojskowi, na przykład generał Polko. Na Kremlu służby wywiadowcze tylko się cieszą. To fragment tylko wypowiedzi, resztę sobie Państwo przeczytają na stronie 6 w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. O królu dziś pisze Super Ekspres, pan król Olbrychski. Oczywiście z przymrużeniem oka. Daniel Olbrychski, jak już mówiliśmy w Radiu Pogoda, dołączył do ekipy Rancha, której jest kręcone nowe odcinki, ale w przeciwieństwie do swoich kolegów traktowany jest na planie po królewsku. Tak naprawdę chodzi o to, że sceny były pewnie kręcone w te największe upały, a rola pana Olbrychskiego wymaga tego, żeby był w skórzanej kurtce, skórzanych kowbojkach i jeszcze kapeluszu i całkiem ubrany. No i proszę sobie wyobrazić, jak nie powachlować człowieka w taki właśnie ukrop, w takim odzieniu. Ale tutaj fragmenty scen, piękne fotosy Państwo zobaczą. Olbrychski jak król na planie Rancha, strona 12 i 13, dzisiejsze wydanie Super Ekspresu. Będziemy jeszcze zaglądać do porannej prasy, tam jeszcze jeden fajny temat, to później w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz Andrzej Pieszczatowski.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

i w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach.

0: Bardzo wesoło, powiedziałabym nawet skocznie, gramy Państwu w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 19 po 6. Chodź pomaluj mój świat, za chwilę grupa 2 plus 1, Wojciech Gąsowski, Tylko wróć, zaraz później, więc jest na co czekać. Budzimy się, proszę Państwa. Dzisiaj może będzie trochę trudniej, bo właściwie w całym kraju pogoda, no, taka sobie. Chyba sami Państwo wiedzą. Co u Państwa za oknami? 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do MediaExpert.
13: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Co tam budują tak żwawo?
17: Mieszkania nowe.
16: A, czyli osiedle nowe?
17: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
18: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
1: Została ostatnia reklama.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Nigdzie nie odchodzimy, jesteśmy z Państwem i gramy na dzień dobry. I już za chwilę wracamy do wesołej muzyki. Najpiękniejsze melodie zabrzmią. 28 minut po godzinie 6, ale teraz dzień dobry.
1: Dzień dobry, moje ukochane Radio Pogoda. Dzień dobry, Pani Asiu. Najserdeczniejsze pozdrowienia, tym razem z lipcowego, ale deszczowego Gdańska. Poruszyłam dzisiaj Pani słodki temat, Światowy Dzień Czekolady, więc uprzejmie informuję, że zdecydowanie jestem zwolennikiem czekolady mlecznej i to nawet z dodatkiem orzechów. Mm-hmm. Choć przyznam szczerze, wspomnienia czekolady tej pierwszej wiążą się z czekoladami, które wysyłała ze Szwajcarii moja przyszywana ciocia, która wysyłając paczki w latach 80., 90., przesyłała przepyszną wręcz szwajcarską czekoladę. No to było mistrzostwo świata. Ta czekolada rozpływała się w ustach, no i była zdecydowanie alternatywą dla czekoladopodobnych produktów, które produkowane były w Polsce. Tak więc słodko pozdrawiam całe Radio Pogoda oraz oczywiście wszystkich słuchaczy mojego ulubionego radia. Najserdeczniejsze, choć jeszcze raz deszczowe pozdrowienia z Gdańska przesyła pogodny kierowca autobusu Rafał.
0: Panie Rafale, bardzo serdecznie dziękuję i za podzielenie się tym wspomnieniem i za wszystkie słodkości, które pan wypowiedział przed chwilą też. To tak jakbyśmy mieli tutaj górę czekolady. No tak, tak. Kiedyś to było tak, że tylko za granicą. Może panu powiedzieć i państwu, że ja to nawet lubiłam te wyroby czekoladopodobne. Chyba dlatego, że po prostu nie było nic innego. Dzisiaj można kupić wszystko wszędzie. Kwestia ceny tylko. No właśnie, państwo bardziej w kierunku mlecznej czekolady, bo dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, czy bardziej w kierunku takiej gorzkiej? A może gorzkiej z chili? Kiedyś jadłam i była naprawdę pyszna. 22 444 4004.

0: Za 24 minuty będzie 7 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mam wrażenie, że ostatni weekend obfitował w śluby, także w moich dużo młodszych znajomych. Wszystkiego, wszystkim najlepszego na nowej drodze życia oczywiście. Artystka młodszego pokolenia także miała swoją ceremonię weselną chyba, bo ślub był trochę wcześniej. I o tym będziemy mówić w kontekście gwiazd Radia Pogoda. I już za chwilę w pogodnym poranku. Można by to właściwie i w jednym zdaniu zawrzeć, czego nie robi się dla przyjaciół. Ale szczegóły dosłownie za kilka minut.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie, miasto pogodę znowu pytają. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Czarna Alibaba, Andrzej Zaucha. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut będzie godzina 7. Ach, co to był za ślub? To był taki ślub, że już Państwu wszystko tłumaczę. W ostatni weekend w nowojorskiej Madison Square Garden piosenkarka Taylor Swift, najbogatsza artystka świata, poślubiła gracza futbolu amerykańskiego Travisa Kelsiego. Zaproszonych było ponad 1000 osób, w tym Paul McCartney, który w pewnym momencie wszedł na scenę i zaśpiewał piosenkę Beatlesów I Want to Hold Your Hand, czyli taką bardzo, bardzo znaną piosenkę i pierwszy przebój Beatlesów w Stanach Zjednoczonych. A mówimy o tym z takim wielkim wow i zdziwieniem, bo Paul McCartney nie wykonywał tej piosenki, proszę Państwa, 60 lat. A ma już dobrze ponad 80. No ale dla swojej młodszej przyjaciółki właśnie to zrobił. Nie ma nigdzie tego nagrania, ponieważ te 1000 gości, które były obecne na tym ślubie i weselu, musiało podpisać takie specjalne klauzule, że nie będą o niczym mówić, nic nagrywać, nic udostępniać, więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak to było. A żeby sobie bardziej wyobrazić, to znaleźliśmy takie nagranie Beatlesów, no taki właśnie live z koncertu. Uwielbiam Paula McCartneya i bardzo się cieszę, że wrócił do tej piosenki, bo to jest naprawdę piękna, piękna piosenka o miłości. A młodym raz jeszcze, tak jak powiedziałam, wszystkim parom, które zawarły związek małżeński w ostatnich dniach, wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nowej, pięknej drodze życia. A u nas Neil Diamond.

0: przerwa.
1: Majka Jeżowska w pogodnym poranku Radia Pogoda. Wrócimy do najpiękniejszych melodii po godzinie 7. Sprawdzimy też, co tam ciekawego w kalendarzu. No i oczywiście Światowy Dzień Czekolady. Świętujemy dzisiaj, proszę Państwa, proszę pamiętać. A za chwilę będą wiadomości i tutaj proszę posłuchać uważnie. Po pierwsze, bo są ostrzeżenia przed no, taką dynamiczną pogodą. A po drugie, za mało śpimy. I to nie tylko my. Już właściwie zaczyna się od wczesnej młodości. Więcej w wiadomościach za chwilę. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy ja już mówiłam? O, nieraz. Dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, to i stosowna na tę okoliczność najpiękniejsza melodia się znajdzie zaraz po godzinie 7. A teraz wiadomości.
13: Dziś kończy się czas na przedstawienie zmian przez minister zdrowia. Znów burze i silny wiatr są ostrzeżenia dla północy i południa Polski. Młodzi Polacy śpią za krótko, a gospodarka traci na tym miliardy.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Między innymi wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Limity stawek godzinowych byłyby dobrym rozwiązaniem, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
14: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
13: Na biurku prezydenta leży już ustawa o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, tak by administracja rządowa mogła skuteczniej wyłapywać ewentualne nieprawidłowości, mówi Katarzyna Sójka z PiS, była minister zdrowia.
15: Powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona, powinna też mówić o pewnym tachografie, rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
13: Dziś po południu minister zdrowia ma być obecna na posiedzeniu Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie jej przyszłości w rządzie. Znów ostrzeżenia burzowe. W 7 województwach alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o południe Polski. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 15:00 i utrzymają się do godzin wieczornych. Są także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Te zaczną obowiązywać po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do jutra, do godzin popołudniowych. pełną kontrolę nad ostatnim w regionie ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania ukraińskich uchodźców przejmie wojewoda podlaski. W istniejącej od 4 lat placówce w Wasilkowie przebywa obecnie 50 osób. Do tej pory ośrodkiem zajmowała się gmina. W ocenie jej władz spowodowało to dodatkowe koszty, które teraz weźmie na siebie wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
16: W 100% Podlaski Urząd Wojewódzki bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za uchodźców wojennych z Ukrainy zakwaterowanych w ośrodku w Wasilkowie.
13: Jak zapewnia wojewoda, w ośrodku znajdują się wyłącznie osoby z grup wrażliwych, a więc seniorzy i osoby niepełnosprawne. Turecka mennica wyemitowała okolicznościową monetę o nominale 5 lir upamiętniającą 36. szczyt przywódców NATO, który od dziś odbywa się w Ankarze. Według nieoficjalnych informacji liderzy sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich. 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. To zdecydowanie za mało, wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla platformy e-psycholodzy. Norma to 7 do 9 godzin snu na dobę, mówi Michał Pajdak.
17: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
13: Osoba niewyspana, choć obecna w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczo dniówek i aż 8 miliardów 700 milionów złotych rocznie.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Reprezentacja gospodarzy mundialu, czyli Stanów Zjednoczonych, przegrała z Belgią 1-4 w rozegranym w Seattle meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata i pożegnała się z turniejem. Podobnie jak wcześniej, dwaj pozostali współgospodarze, Meksyk i Kanada. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która pokonała Portugalię 1-0. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstw awansowała do drugiej fazy eliminacji. Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem.

0: Pogoda.
1: Sporo dziś zachmurzenia, ale także większe przejaśnienia. Okresami będzie jeszcze padał deszcz. Na południowym zachodzie i południu Polski możliwe dziś burze, a na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr dość silny i porywisty, szczególnie na północy kraju.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Jest 5, prawie 6 minut po 7 i 7 lipca, 188 dzień roku, do końca roku 177 dni i 77 do końca astronomicznego lata. Za chwileczkę powiemy Państwu, kto to dzisiaj świętuje imieniny i urodziny, bo i są tacy, więc awansem wszystkiego najlepszego. Teraz najważniejsza rzecz jest taka, że dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady, więc nie żałujemy sobie, świętujemy. Jeśli Państwo oczywiście mają ochotę, można świętować muzycznie z Nataszą Zylską, która śpiewa Czekoladę.

Beatlesów. On nigdy nie chciał rozmawiać. On właściwie tak jakby nie chciał być sławny. I właściwie tylko raz zaśpiewał. I to tak głośno na całe gardło. I my za chwileczkę tę piosenkę zagramy, bo to było dla Beatlesów i dla świata epokowo wydarzenie. Ale zanim jeszcze, to wspomnimy też Toto Cutugno, który dzisiaj obchodzi, którego rocznicę urodzin dzisiaj obchodzimy. A Toto Cutugno to też ciekawa postać. Bardzo był sławny we Włoszech. I bardzo był i jest sławny w Polsce. I właściwie to tyle. Reszta świata niewiele o nim wie. Wygrał konkurs piosenki we Włoszech w 80 roku, Eurowizję w 90 i właściwie do Polski się przebił. I fajnie, bo też mamy jego piosenki także w repertuarze Radia Pogoda. A wracając do Beatlesów i do Ringo Starra, którego rocznica urodzin właśnie dzisiaj, no to jest właśnie Yellow Submarine. To jest ta piosenka, w której Ringo Starr sobie pofolgował i ten głos taki najbardziej krzyczący, może nie najładniejszy, ale bardzo słyszalny, to właśnie jego w tej piosence.

0: BJ Thomas w pogodnym poranku Radia Pogoda to jedna z tak zwanych deszczowych piosenek w naszym repertuarze, czyli adekwatnie do tego, co za oknami. Mamy lipiec, to pada. Takie powinny być lipce w Polsce. 19 minut po godzinie 7. Uważnie Państwo słuchają naszych wiadomości. Super, dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu. Tak słucham wiadomości Radia Pogoda na temat krótkiego snu, że Polacy za mało śpią. Tak. To przestaje być aktualne powiedzenie, czy przysłowie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon, ale pozwolę się z Panem nie zgodzić, tylko ja bym rozszerzyła to powiedzenie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, kto wcześniej się kładzie, ten więcej dostaje. O, może w taki sposób. A świat o poranku jest naprawdę piękny, zanim jeszcze ruszy tak z kopyta. Najpiękniejszy moim zdaniem. Homo homini już za chwilę, a później drzewa ruszają w drogę, a później będzie taka praca zbiorowa Jeremi Przybora z Jerzym Wasowskim.
2: Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Została ostatnia reklama.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Gramy wakacyjnie.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Herbatkę to chyba zawsze można, tak myślę sobie. Kawę zresztą też, kawa jest zdrowa. Wielokrotnie mówiliśmy o tym w Radiu Pogoda. A wczoraj mówiliśmy też na przykład dobre rady od lekarzy, jak wypoczywać, żeby wypocząć na urlopie. No i tam jedną z takich, moim zdaniem, dobrych rad było, żeby nie wyrywać sobie rękawów z tym planem zwiedzania i tym zwiedzaniem, że każda minuta zaplanowana, wstajemy o świcie, wracamy wieczorem i właściwie zaliczamy tylko kolejne punkty programu. Tu coś zobaczymy, tam kilka zdjęć. Nie, to trzeba na spokojnie i państwo też o tym wiedzą i dzwonią do nas w tej sprawie 22 444 4004. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, drogie Radio Pogoda. Moje wakacje z reguły 2 tygodnie, ale dzielę je sobie na takie strefy. Jedną trzecią to są takie na początku zwiedzanie terenu, aha, a później to jest krzyżówka, leżaczek, odpoczynek i nic poza tym. Wyłączam wszystko. Po prostu siedzę, odpoczywam i wracam do domu z naładowanymi akumulatorami.
3: Tak jest.
4: Dziękuję, pozdrawiam. Basia ze Śląska.
3: Tak trzeba żyć, pani Basiu. Jestem jak najbardziej z panią. Ja to jeszcze pierwsze 2 dni to głównie śpię i jem. O, właśnie tak. A państwa wakacje to bardziej taka gonitwa za zabytkami, czy zupełny święty spokój? 22 444 4004.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 8. Proszę Państwa, już za chwilę czerwone gitary w Radiu Pogoda zaśpiewają jeden ze swoich wielkich przebojów Barwy jesieni. Ale proszę się nie sugerować, naprawdę mamy lipiec i naprawdę jest to piękny lipiec. Ta zieleń, która w tej chwili jest, no może poza wyschniętą trawą, tam gdzie kosiarze skosili, mimo że były takie susze i upały, no to jest naprawdę, naprawdę piękna. A propos czerwonych gitar, to proszę się już szykować, ponieważ na wakacje mamy dla Państwa takie specjalne audycje niedzielne, płyta na lata i wśród tych płyt na lata zaczęliśmy w ostatnią niedzielę płytą Krzysztofa Krawczyka. Mogą Państwo posłuchać tej audycji już teraz w podcastach na stronie radiopogoda.pl. No więc w planach mamy między innymi czerwone gitary. Która to będzie płyta? Który to będzie album? Czy będą jakieś dodatki? Wszystkiego się Państwo dowiedzą z Radia Pogoda. Proszę słuchać w każdą niedzielę od 10 do 14.
1: Radio Pogoda.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.

13 minut i będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O wakacjach, o wypoczywaniu rozmawiamy sobie, no bo jest ten okres wakacyjny, chociaż jak niektórzy z Państwa twierdzą, już całe życie mają wakacje i są z tego powodu bardzo szczęśliwi. No i świetnie. A może byśmy się na plażę wybrali? Proszę Państwa, właśnie ogłoszono wyniki rankingu na najpiękniejszą, najlepszą, może tak, najlepszą plażę w Polsce. Zawsze wygrywało Świnoujście, a w tym roku wygrała Ustka. Nadmorskie wybrzeże Ustki, miasta wypoczynkowego na środkowym wybrzeżu Bałtyku, zostało ogłoszone plażą roku. W takim internetowym plebiscycie, w którym głosujący chwalili nienaruszone naturalne krajobrazy, a także dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Plaża w Świnoujściu, która wygrywała dotychczas we wszystkich plebiscytach, a odbywał się on 12 razy, czyli ten jest 13, no bo jest najszersza i tam ma najczystszą wodę i no po prostu jest taka najpiękniejsza, ale Ustka, podejrzewam, wygrała tym, że jest bardziej nakierowana na rodziny z dziećmi. Wiedzą Państwo, co funkcjonuje na plaży w Ustce? Przedszkole plażowe, gdzie dzieciaczki są zaopiekowane, mają tam co robić, rozwijają się na przykład artystycznie i po prostu tym Ustka wygrała. Swoją drogą to jest, może być taką inspiracją dla innych organizatorów plaż na całym naszym pięknym polskim wybrzeżu, a także nad innymi akwenami. Może warto właśnie pomyśleć, żeby dać odetchnąć trochę rodzicom i zabrać na chwilę dzieciaczki. Niech się fajnie pobawią. No tak właśnie jak w przedszkolu. Jeszcze mamy miejsce trzecie i to też mnie zaskoczyło. Spędziłam tam pół swojego dzieciństwa. Na trzecim miejscu jest plaża w Dźwirzynie. Nie byłam tam 100 lat. Ciekawe, co się pozmieniało. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Volare w wykonaniu Janusza Kwiatkowskiego. A gdzie Polacy najchętniej jeżdżą na wakacje? Odpowiedź zawarta już trochę w tytule piosenki Volare. Więcej dowiedzą się Państwo z wiadomości za 4,5 minuty. No bo właśnie za 4,5 ósma, a po godzinie 8, ale już teraz zapraszam, będzie krzyżówka Radia Pogoda. Pogodna krzyżówka, nagrody czekają. To bidon Radia Pogoda i fajna książka Dziewczyna z mgły. Proszę się zgłaszać do zabawy, jeśli mają Państwo ochotę na zagadkę. 22 444 4004. Na automatycznej sekretarce proszę zostawić numer telefonu i swoje imię. I przypominamy, że te zagadki i pogodna krzyżówka odbywa się na dwóch płaszczyznach, no bo na antenie Radia Pogoda i codziennie Państwo odpowiadają, ale też diagram krzyżówkowy jest na stronie www.radiopogoda.pl i tam Państwo mogą sobie wydrukować, albo zaznaczać, albo przepisać, no różne są sposoby. No w każdym razie tak rozwiązywać krzyżówkę i pod koniec miesiąca wysłać do nas całe hasło pionowe i wygrać całą furę nagród. Ale na razie zgłaszają się Państwo do tego odcinka krzyżówki, który za chwilę po 8:00.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Została ostatnia reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
17: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Irena Jarocka, co mnie w tobie zachwyciło? Będzie grupa The Ronettes. Co my tu jeszcze mamy? O! Wakacyjne. Wały Jagiellońskie i Córkę Rybaka. W ciągu najbliższych kilkunastu minut. A teraz wiadomości.
18: Złotówka na początku wakacji osłabia się, ale nie musimy się martwić. O możliwych prowokacjach Rosji mówi szef polskiego MSZ-u. Włochy na topie wśród kierunków wakacyjnych polskich internautów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska złotówka wyraźnie osłabła. Waluty na wyjazdy kupujemy więc obecnie drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
19: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca po prostu szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
18: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, ostrzegł szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa nie ma możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgać po działania hybrydowe i prowokacje.
20: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry. Musimy być na to przygotowani.
18: Sikorski zapewnił jednocześnie, że Polska nadal ufa gwarancjom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś szczytu NATO będzie Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się w Ankarze z liderami państw sojuszu. Ukraiński przywódca będzie zabiegał o wsparcie obrony powietrznej w obliczu ostatnich zmasowanych ataków ze strony Rosji. A w stolicy Turcji jest Cezar Jaszczak.
2: Ukraińska delegacja ma konkretny plan na rozpoczynający się szczyt. Kijów chce być włączony do tak zwanej współprodukcji systemów Patriot. Nasze moce produkcyjne są pod tym kątem wystarczające zarówno do obrony Ukrainy, jak i udzielania pomocy partnerom w potrzebie. Mówił Wołodymyr Zełenski, który w Ankarze spotka się m.in. z Donaldem Trumpem. Mimo apeli ze strony Kijowa i kolejnych ataków Rosji, Amerykanin twierdzi, że wojna jest bliska końca. Władimir Putin chce, żeby to się skończyło. Wołodymyr Zełenski też tego naprawdę chce. Trump zapowiedział, że w czasie szczytu będą prowadzone rozmowy na ten temat. A nieoficjalnie sojusznicy zobowiążą się na nim do przekazania Ukrainie 140 miliardów euro w ciągu najbliższych 2 lat.
18: Ruszyło śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów, a następnie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych jest 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Polacy, szukając pomysłów na wakacje, korzystają z internetu, a tam widać bardzo wyraźnie, że zmieniły się nasze preferencje przez ostatnich 12 miesięcy. Polscy internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesują ich obecnie wyjazdy do Włoch, wynika z raportu Google. W przypadku Włoch największe zainteresowanie w sieci dotyczyło Bari i regionu Apulii, Rimini i Sycylii oraz jezior Garda i Como. Kolejne wyszukiwane kierunki to Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Grecja. Wzrosło też zainteresowanie wakacjami z wojskiem.

0: Pogoda.
1: Burzowo dziś na południu i południowym zachodzie kraju, z kolei na północy silny i porywisty wiatr, chociaż wiatr będzie odczuwalny dziś w całym kraju. Zachmurzenie spore, większe przejaśnienia, ale przez cały dzień możliwe opady deszczu. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzień dobry, 5 minut po godzinie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się, wtorek 7 lipca dzisiaj. Słońce wstało o 4:24, zajdzie 3 minuty przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 33 minuty, będzie krótszy od najdłuższego w roku o 14 minut. Światowy Dzień Czekolady jest dzisiaj. Gdyby Państwo zechcieli wskazać, jaką lubią najbardziej, czy tę mleczną, na przykład z orzechami albo bakaliami. Taka była studencka kiedyś. O, dobra była. Czy też raczej klasycznie, gorzka z nutą mięty na przykład, albo bez nuty mięty, cokolwiek. 22 444 4004. Może wrócimy do tego tematu. Natomiast na pewno już za kilka minut będzie pogodna krzyżówka Radia Pogoda, czyli nasza wakacyjna zabawa.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, prawie 11 po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Dzień dobry pani Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Muszę panią o coś zapytać.
2: Tak.
0: Czy pani jest może kierowcą?
2: Tak, jestem kierowcą zawodowym i prowadzę ciężarówkę.
0: Takiej wielkiej ciężarówki?
2: Wielki ciężarówek, która wozi piasek.
0: Ale czad, naprawdę. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Ja, pani Agnieszko, musi pani wiedzieć, zawsze mówię, że kierowca to jest rodzaj żeński, ponieważ ma żeńską końcówkę i czasem w dyskusjach z mężczyznami mówię, że to jest rodzaj żeński, więc pani jest jak najbardziej kierowcą.
2: Tak. Tak, jestem kierowcą i jestem z tego dumna.
0: Pewnie. A jak ja jestem z tego dumna, że mamy takie słuchaczki. I jest pani kierowcą z prezentem, pani Agnieszko, w tej chwili, ponieważ mamy dla pani bidon na wodę z filtrem, bardzo fajny, z logo Radia Pogoda. Śliczna rzecz i wielce przydatna, nie tylko latem. Dostanie pani także książkę Fajną dziewczyna z mgły Carli Montero, jeżeli oczywiście odpowie pani poprawnie na zagadkę z naszej krzyżówki. I teraz ja to wszystko tłumaczę, bo za chwileczkę będzie zagadka dla pani, ale najpierw muszę powiedzieć coś do tych wszystkich słuchaczy, którzy rozwiązują sobie naszą krzyżówkę z diagramu tego ze strony radiopogoda.pl, mają wydrukowany, więc to będzie wiersz numer 11, jest ta zagadka, to jest tam niewiele literek, już zaraz wszystkim przed

0: rodziły się syreny?
1: FSO.
0: Tak! No, brawo, pani Agnieszko, nie mogło być inaczej. Oczywiście, że pani nie tyle zgadła, co po prostu wiedziała.
1: Tak, wiedziałam. Motoryzacja nie jest mi obca.
0: No, słyszę. A dokąd pani jedzie teraz zawodowo?
1: To jest taka praca na budowie, przy budowie drogi. Jestem przy budowie drogi S10 i kręcimy się w kółko, także żadne dalekie trasy.
0: Po prostu dowozi pani.
1: Tak.
0: Rozumiem. No to żeby jak najbezpieczniej, chociaż myślę, że sobie pani... I pani tą ciężarówą cofa też? To jest dla mnie niebywałe.
1: Cofam jeszcze do przodu, do tyłu. Uwielbiam to, a poza tym dużo bezpieczniej niż w małym autku, bo wszyscy zwracają na mnie uwagę.
0: To prawda. To prawda. Naprawdę jestem z pani bardzo dumna i super. Dziękuję także za słuchanie Radia Pogoda od samego rana, że pani z nami jest od rana, także w pani pracy jest Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. Wysyłamy nagrody pocztą, a państwa zapraszamy na jutro.
2: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Wie?
1: Radio Pogoda 87 i 8.

0: Uwielbiam tę piosenkę. Jest taka spokojna. Grajmy sobie w zielone Alibabki w pogodnym poranku Radia Pogoda. Taka muzyka na uspokojenie, łagodzi obyczaje. A jednak uderzyłam w strunę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu. Kierowca, rodzaj żeński. Śmiała teza w przypadku przed chwilą słyszanej pani Agnieszki, to się zgadza. Ale dla kompromisu uściślimy, że jest to rzeczownik wspólnotowy. Do usłyszenia i szerokiej drogi.
0: Do usłyszenia. A skąd panu przyszło do głowy, że ja bym chciała pójść na kompromis? Ja po prostu uważam, że tak jak tworzy się formy żeńskie w języku, tak samo można stworzyć formy męskie, żeby było sprawiedliwie. Kierowca i kierowiec. Kierowiec to mężczyzna, prawda? Drogi słuchaczu? Nie, no żartujemy sobie tutaj oczywiście, ale tylko troszeczkę. Wracając do krzyżówki, uprzejmie przypominam, że z diagramu na stronie radiopogoda.pl można sobie wydrukować. Tam jak państwo będą wpisywać hasła od lewej do prawej, to w pewnym momencie wyłoni się to hasło pionowe. I z tym hasłem, jak już państwo będą pewni, że to jest to, to proszę napisać na poranek@radiopogoda.pl. Jest szansa na naprawdę mnóstwo nagród od Radia Pogoda. Tak, tak, wśród tych nagród też będzie ten bidonik, a także karty do gry, nasza torba, być może parasolka, być może kubeczek, no w każdym razie cała fura nagród. Bardzo serdecznie zapraszamy i niestety nie możemy wrócić do tego, co już było, czyli nie możemy państwu powiedzieć, jakie hasło i w którym wierszu było wczoraj, przedwczoraj czy tydzień temu. No nie, jesteśmy na bieżąco.
2: Radio Pogoda.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Została ostatnia reklama.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

28 minut i będzie 9. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja wiem, że jest lipiec i to 7 dopiero, ale proszę sobie otworzyć kalendarze na listopadzie i gdzieś tam na początku wpisać wizytę w Opolu. Już mówię dlaczego. Dlatego, że właśnie w listopadzie, właśnie w Opolu, w Muzeum Polskiej Piosenki będzie można zobaczyć wyjątkową wystawę. Wernisaż planowany jest właśnie na listopad. Jeszcze nie ma konkretnej daty, ale to im bliżej, tym o wszystkim będziemy mówić. Proszę Państwa, Jerzy Połomski, wspaniała postać, wspaniały artysta, rewelacyjny człowiek, zostawił po sobie mnóstwo pamiątek. I te pamiątki, jego menadżerka była i jego przyjaciel, architekt, oddali do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam tworzona jest właśnie wystawa Jakie to pamiątki. Proszę sobie wyobrazić, ponad 40 kronik, do których Jerzy Połomski wklejał recenzje, zdjęcia, różne dokumenty, są terminarze, plakaty, magnetofony nawet, na których Jerzy Połomski odtwarzał muzykę, uczył się nowych piosenek. Jest garnitur, w którym Jerzy Połomski śpiewał podczas festiwalu w Opolu. Jest jego frak i mnóstwo innych rzeczy. To wszystko jest już w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Będzie na wystawie już w listopadzie. Ja myślę, że to taki punkt obowiązkowy dla każdego fana, nie tylko Jerzego Połomskiego, ale w ogóle polskiej muzyki. A my tam już byliśmy w Muzeum Polskiej Piosenki. Można usłyszeć tę audycję w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl. Audycję przygotowywała Monika Tarka. Miłego słuchania. No i do zobaczenia w Opolu w listopadzie.

0: Bamboleo, ale w wykonaniu Julio Iglesiasa. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Od razu robi się goręcej. 19 minut przed godziną 9. Już mówię. Pani Nina i pan Waldemar stanęli wczoraj w szranki w funduszu czasów pogodowych, takiej zabawie, w której wygrywa się 2000 zł na wymarzone w czasy w każdy piątek. Wczoraj taki początek rozgrywki. I jak to się skończyło?
1: Panie Waldemarze, spotykamy się jutro w Radiu Pogoda około 12.30. Gratuluję.
2: Dziękuję.
1: A pani Ninie też z przyjemnością wręczam nasze piękne pogodne upominki, między innymi niebieski kubeczek Radia Pogoda.
3: Bardzo się cieszę.
0: No, sami państwo słyszą, nikt nie odchodzi bez nagrody z zabawy, która nazywa się Fundusz Czasów Pogodowych. Główna nagroda w każdy piątek wakacji. 2000 zł na wymarzone wakacje. Zgłaszają się państwo do tej zabawy przez naszą stronę www.radiopogoda.pl. Zapraszamy.
4: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5-litrowych butelek. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.

0: 87 i 8 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

Za 9 minut 9 pogodny poranek w Radiu Pogoda. W Ustce jest najlepsza zdaniem internautów plaża w Polsce, a w jakich miastach świata najlepiej się mieszka. Mamy taki ranking, właściwie jego wyniki. No i trzeba o tym powiedzieć. 32 miejsce w takim właśnie gronie najszczęśliwszych miast na świecie zajęła Warszawa. Dziwią się Państwo. Warszawa znalazła się w pierwszej 50, co jest ważne, wyprzedzając takie miasta jak Wiedeń, Berlin, Amsterdam, San Francisco, Londyn, między innymi, które wcześniej, jeszcze rok temu, czy dwa lata temu, były dużo wyżej od Warszawy. Na czym opiera się taki ranking? Na danych dotyczących jakości życia, usług publicznych, środowiska, zdrowia, mobilności, gospodarki i samorządności lokalnej. W pierwszej 50 tylko Warszawa z polskich miast właśnie się znalazła, ale są też inne polskie miasta, które znalazły się w pierwszej setce. 57 miejsce to Sopot, 59 Wrocław, Kraków 82, Gdańsk 83, a Gdynia 87. Uważam, że pierwsza setka to i tak jest całkiem nieźle. No to chodzi, że to jest stolica, że to są jakieś wielkie miasta. Ja Państwu życzę, żeby Państwo w swoich małych, mniejszych, większych ojczyznach po prostu czuli się szczęśliwi i mieli właśnie tą dostępność do mobilności, do służby zdrowia, do tych wszystkich rzeczy, które są nam potrzebne, żeby po prostu czuć się dobrze w swoim miejscu, żeby było bezpiecznie. No bo Państwo mogą powiedzieć, o jaka tam Warszawa, u mnie to jest fajnie, na przykład w Sosnowcu, albo w Łodzi, albo właśnie we Wrocławiu, czy gdzieś pod Wrocławiem. Oczywiście, że tak. Niech każdy będzie zadowolony ze swoich najmniejszych ojczyzn i ze swoich sąsiadów. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz będą wiadomości o 9, bo już za 4, a po wiadomościach wracamy do najpiękniejszych melodii. Piosenka w wykonaniu Krystyny Konarskiej, będzie Dalida też. I odpowiedź na pytanie, jak Państwo lubią wypoczywać i co w wakacjach lubią najbardziej. No, gdyby Państwo zechcieli, to zapraszamy 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy to możliwe, że mieszkania tanieją? Odpowiedź znajdą Państwo już za chwilę w naszych wiadomościach.
9: Ropa drożeje, to skutek niepokojących doniesień z Ciśniny Ormus. Rosja ma być nazwana długoterminowym zagrożeniem, to dziś na szczycie NATO. Dużo taniej za metr mieszkania płacą wybierający większe metraże. Mamy najnowsze dane.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ropa drożeje po niepokojących doniesieniach z Ciśniny Ormus, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców z Zatoki Perskiej. Wczoraj portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej 2 rakiety, trafiając i uszkadzając 2 statki przepływające przez Ciśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Ukraina i sytuacja na Bliskim Wschodzie mają być najważniejszymi tematami rozpoczynającego się dziś w Ankarze 2-dniowego szczytu NATO. Na udane rozmowy liczy poseł z Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka z PiS, który przekonuje, że Polska przystępuje do rozmów z silną pozycją jako wiarygodny sojusznik.
10: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze. 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę. Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem i to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać.
9: Nieoficjalnie wiadomo, że przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają ponownie potwierdzić zobowiązanie do wspólnej obrony. Na szczycie NATO w Ankarze Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Donald Trump przekonał się, że Rosja nie jest pokojowa. Uważa generał Roman Polko, były dowódca GROM, ocenia, że choć stoi to w sprzeczności z wcześniejszą strategią USA, nie powinno być problemem dla obecnej administracji.
11: Myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców.
9: Na pytanie o ewentualne prowokacje ze strony Rosji na państwach NATO, generał Polko komentuje, że Putin jest w stanie to zrobić wyłącznie dla zaspokojenia polityki wewnętrznej Kremla. Ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa droga numer 11 w Wielkopolsce, po tym jak w Jastrowiu doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Zginęła kierująca osobówką. Około 3000 Wrocławian musi dziś o poranku opuścić swoje mieszkania na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej, który znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum Wrocławia. Prewencyjna ewakuacja mieszkańców już trwa, dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Na czas podjęcia niewybuchu mogą zostać zamknięte dla ruchu fragmenty ulic w centrum Wrocławia. Im większy metraż mieszkania, tym cena za metr kwadratowy jest niższa. W największych mieszkaniach powyżej 80 metrów kwadratowych metr kosztuje od kilku do nawet 26% mniej niż w kawalerkach, mówi ekspert Sonar Home Anton Bubiel.
12: Największe różnice pomiędzy małymi i dużymi mieszkaniami występują we Wrocławiu oraz Poznaniu. Tam duże lokale są wyraźnie tańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy, co może stanowić interesującą informację dla rodzin poszukujących większego metrażu.
9: Natomiast najbardziej wyrównane ceny mają obecnie mieszkania w Warszawie i w Łodzi.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Belgia to kolejne drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Mistrzowie Europy pokonali 1-0 Portugalię, gola strzelając w doliczonym czasie gry, a taki wynik oznacza też, że wieczorny mecz był ostatnim spotkaniem Cristiano Ronaldo na mistrzostwach świata. W drugim meczu dnia Belgia pokonała USA 4-1. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze i z kompletem zwycięstw awansowała do drugiej fazy eliminacji. Najwięcej punktów 18 zdobył Kamil Łączyński.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogoda.
1: Silny wiatr dziś, szczególnie na północy kraju, ale w całej Polsce dziś będzie wiać mocno. Z kolei na południu możliwe burze, a deszcz możliwy także w całym kraju. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 9:05, Asia Kruk, dzień dobry. Mam nadzieję, że Państwo już obudzeni i w dobrych nastrojach, bo informuję, że dzisiaj jest wtorek, 7 lipca, 7-7. 188 dzień roku, do końca roku 177 dni, do końca lata 77. Benedykt, Józef i Piotr dzisiaj świętują imieniny. Proszę świętować czekoladkami, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady. Kiedyś się mówiło, że taka będzie droga czekolada, że coraz jej mniej na świecie. Na razie się nie ziściło i bardzo dobrze, możemy z czekoladą cieszyć się każdego dnia, jeśli tylko oczywiście mamy na to ochotę. A wiedzą Państwo, że w czekoladzie jest takie coś, co poprawia nam nastrój, tak jak najpiękniejsze melodie, a już czekoladka i piosenka w wykonaniu Krystyny Konarskiej to jest duet genialny.

0: poniedziałek, wtorek, no tak, Dalida, pogodny poranek w Radiu Pogoda, ale tańczyć warto każdego dnia, o czym Państwo zresztą doskonale wiedzą. 12 minut po godzinie 9, są wakacje, Państwo pod numerem 22 444 4004 opowiadają, jak spędzają wakacje, co najbardziej Państwo w urlopach czy wakacjach lubią.
1: Lubię ten stan błogiego nic nie robienia, to jest fajne uczucie.
0: Oj tak, błogie nic nie robienie. Człowiek w lewo popatrzy, w słońcu posiedzi, w prawo popatrzy, kawkę wypije, a to wszystko trwa. I niech to trwa jak najdłużej. A wiedzą Państwo, że patrzenie w horyzont taki zakończony bardzo, bardzo, bardzo daleko, czyli po prostu nad morzem, powoduje, że później przez kilka tygodni mamy lepszy wzrok, nawet jeżeli mamy taki pogorszony, jak ja na przykład, i trzeba

0: jak dziś w bulwarancie wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Taki dzień to już jak państwo sobie wolą. Można wyjść na spacer, jest czym oddychać, no i trochę mokro, ale komu to przeszkadza. A można zostać w domu, słuchać Radia Pogoda i jeszcze przy okazji coś wygrać, bo chcę państwa zaprosić na popołudnie z Radiem Pogoda od godziny 14 Monika Tarka. I tak, o 16.30 konkurs Daje Słowo. 5 skojarzeń, 15 sekund i do wygrania fantastyczne nagrody, bo to karty do gry Radia Pogoda i fajna książka Na babski rozum. Monika Tarka może też zagrać państwu piosenkę na życzenie. Proszę słuchać o co chodzi, dowiedzą się państwo już po 14.00. Także Monika Tarka przywita państwa w gronie Klubu Pogodnych Ludzi. Dzieje się to po południu, w wakacje także, więc gorąco zapraszamy. Jeżeli uznają państwo, patrząc w lustro, że lubię się uśmiechać, lubię ludzi, w sumie to jestem pogodna czy pogodny, to zapiszę się do klubu, no to proszę bardzo. Przez stronę www.radiopogoda.pl albo po prostu proszę zadzwonić na naszą automatyczną sekretarkę w godzinach popołudniowych. Monika wszystko przesłucha i się do państwa odezwie.

29,5 minuty po godzinie 9. Wakacje wakacjami, urlopy urlopami, ale słusznie mi tu państwo powiedzieli. A co, jeśli ja nie mam urlopu i wakacji? To przynajmniej proszę się przejść. Taka jest moja odpowiedź. Wakacje to doskonały czas, aby połączyć odpoczynek z aktywnością fizyczną. Czytamy na profilu facebookowym wrocławskiego trenera senioralnego. W ramach programu Wrocławski Trener Senioralny można korzystać z letniej pogody i spotykać się na treningach Nordic Walking. Świetny sposób na poprawę kondycji, wzmocnienie organizmu i po prostu spędzanie czasu z innymi ludźmi. Gdzie odbywają się spacery z kijami? Kto może wziąć w nich udział? Od razu mówię, że każdy. Z jaką częstotliwością? To wszystko znajdą państwo w informacjach na profilu facebookowym wrocławskiego trenera senioralnego. Ja pod jednym z postów napisałam, że czy mogę powiedzieć o tym w Radiu Pogoda? Więc wrocławski trener senioralny odpowiedział, że jasne, proszę bardzo. Niniejszym przekazuję dalej te informacje, bo to jest za darmo. I można naprawdę spotkać fantastycznych ludzi i jeszcze się przejść z kijami czy bez, wszystkiego nauczą i będzie dobrze. Także szerokiej drogi, żebyśmy tylko bezpieczni byli i dobrze się czuli. Oczywiście 9.31, Zdzisława Sośnicka i Deszczowy Wielbiciel.

0: To my dziękujemy za muzykę Abbo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii dosłownie za moment. Barbara Rylska zaśpiewa Pannę Manię, a Renata Zaramska O nocy z Renatą. Ale dzwonią państwo do nas w sprawie pogody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Joasiu, dzień dobry panie Michale, wszyscy słuchacze Radio Pogoda. Pozdrawiam, Tomasz Żyrańska. No pogoda, jak pogoda. Mogłaby być ciut lepsza, chociaż na razie nie pada. 17 plus minus stopni. Co będzie dalej? Zobaczymy. Mhm. Miłego, spokojnego dnia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. To dla północy Polski chyba niestety nie będzie spokojny dzień. Duży wiatr tam na was idzie. Prognozy pogody mówią o nawet 90 km na godzinę dzisiaj po północy na wybrzeżu, zwłaszcza wschodnim. Zresztą te ostrzeżenia jeszcze przyjdą i będziemy o nich mówić w wiadomościach Radia Pogoda, więc prosimy o uważne słuchanie.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
16: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
17: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
15: Reklama.
10: Marianna, Marianna,

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 minut i będzie godzina 10. Piotr Sforekowski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. Jak tu wszedłeś, to tak jakby słoneczko weszło. Uśmiechnięty od razu. Czy to z tego powodu, że dzisiaj jest dzień czekolady, czy z tego powodu, że słoneczko za oknami rzeczywiście?
1: Słoneczko za oknami, to już państwo sami wiedzą. Ja nie stwierdziłem. Stwierdziłem chmury i lekki deszczyk, co też dobrze wróży temu dniu. No ale u nas będzie jednoznacznie słoneczna pogoda, bo najpiękniejsze melodie przecież zrobią swoje.
0: I Fundusz Czasów Pogodowych także. Przypomnijmy, że dzisiaj kolejny etap gry o 2000 zł na wymarzone wakacje. Proszę się zgłaszać do zabawy przez stronę radiopogoda.pl. Czy czekoladę też będziesz serwował?
1: A kto wie, rzeczywiście. Tylko jeszcze nie wiem, czy z orzechami, czy bez. Państwo jaką wolą?
0: A no
1: może
0: właśnie.
1: Gorzką?
0: A właśnie. Asia Kruk, dziękuję bardzo. Słyszymy się jutro po godzinie 6 w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Marian,
16: Ty
15: to lubisz taniej kupić, nie?
16: Oj, lubię, Barbara. A co?
15: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
16: O, i to lubię najbardziej.
0: Reklama.
17: Speedy Gonzales, wielki przebój Patabuna z 62 roku, rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie z najpiękniejszymi melodiami na lato, po czym radość o poranku wyrazi, no już przed południem, grupa I. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
18: Zagraniczne waluty droższe, ale Polacy przed urlopem nie muszą się martwić. Leśne owoce jak tykająca bomba dla naszego zdrowia. Z mundialem pożegnały się Stany Zjednoczone. Ich reprezentacja odpadła mimo interwencji Donalda Trumpa.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Złoty na początku wakacji osłabia się, czyli walutę na zagraniczny urlop kupujemy obecnie trochę drożej, ale nie powinno nas to szczególnie martwić, bo na złotego źle wpływa umacniający się dolar, ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, uspokaja Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
19: My nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje.
18: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. W tym tygodniu ma dojść do spotkania minister funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów. Tematem podwyższenie drugiego progu podatkowego. W sprawie służby zdrowia wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami. Ocenia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kierowana przez nią Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Minister tłumaczy, że system nie nadąża za wzrostem płac i inflacją, a coraz więcej osób wpada w 32% stawkę PIT.
20: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą. Pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach.
18: Pełczyńska-Nałęcz dodaje również, że ustawa musi wyjść z Sejmu jeszcze w tej kadencji, bo w obietnice podniesienia progów kampanii wyborczej nikt nie uwierzy. Leśne owoce mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, ponieważ jedzenie ich prosto z krzaka w lesie grozi inwazją pasożytów wywołujących groźną chorobę bąblowicę, ostrzega hepatolog Beata Logiewa-Basger.
3: Jest to choroba trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego bystroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje.
18: Pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy. Interwencja Donalda Trumpa nie pomogła. USA odpadło z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, aby w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji, ukarany we wcześniejszym meczu czerwoną kartką czołowy amerykański piłkarz Folarin Balogun. Napastnik reprezentacji Belgii, Charles de Ketelare, wzrusza ramionami.
21: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dodało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał.
18: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała Portugalię.
1: Pogoda.
18: Najcieplej dziś w Małopolsce do 25 stopni. W centrum na Mazowszu do 20, w Wielkopolsce 19, a w Trójmieście tylko 17 stopni. W całym kraju sporo chmur, do tego przelotny deszcz, a na południu dziś możliwe burze, natomiast na północy silny wiatr.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
22: Lato, lato, lato czeka.
17: 7 lipca, czyli dzisiaj urodziny miesiąca, a w tym dniu urodzili się też dwaj bardzo znani artyści, o których będzie dziś mowa. Najpierw wspomnę o Toto Cutugno, bo jego piosenki posłuchamy w Radiu Pogoda jeszcze przed 11, ale troszkę więcej czasu poświęcę mu zaraz po południu, no bo potem przecież zajmą nas rozgrywki funduszów czasów pogodowych, a jeszcze przed południem będziemy świętować też 86. urodziny Ringo Starra. Warto także pamiętać o dzisiejszym Światowym Dniu Czekolady i o tym, co jeszcze będzie się działo na lipcowym, chwilowo zachmurzonym, u mnie przynajmniej, niebie. Parę zdań o tym za chwilkę, bo teraz już najwyższa pora posłuchać najpiękniejszych melodii Patabuna, grupy I oraz Ryszarda Rynkowskiego. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
23: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Piękna piosenka i wspaniałe wykonanie Portofino, jesień w Portofino i Magda Umer. Jak wspominałem przed chwilą, u mnie lipcowe niebo zachmurzone, ale mam nadzieję, że do końca lipca zdąży się wypogodzić, bo właśnie pod koniec obecnego miesiąca przypadnie apogeum aktywności dwóch rojów meteorów o tajemniczych nazwach, znaczy na pozór tajemniczych. Pierwszy rój to południowe Delta Akwarydy, którego maksimum aktywności wypada 28 lipca. Drugi rój to Alfa Capricornidy i jego maksimum aktywności przypada dwa dni później. Wygląda więc na to, że ostatnie dni lipca będą pełne spadających gwiazd. O ile pogoda pozwoli, oczywiście. Jest jeszcze jedna przeszkoda utrudniająca obserwację meteorów, nazywa się Księżyc. On będzie wprawdzie już po pełni pod koniec lipca, ale astronomowie twierdzą, że jego jasne światło może przeszkadzać amatorom obserwacji i kosmicznych spektakli. Ale oni z pewnością będą chętnie obserwować także inne wydarzenia astronomiczne, na przykład koniunkcję, chyba tak się to nazywa, Księżyca z Wenus 11 i 17 lipca, albo z Marsem i Plejadami w tych samych terminach. Najlepsze jest to, że do obserwacji tych wszystkich magicznych zjawisk wystarczy zwykła lornetka, a do obserwacji meteorów gruby koc, na którym można by się położyć na wznak. No i pogoda, ale za nią możemy co najwyżej trzymać kciuki.

0: chica boom. Chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Oh chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Chica chica boom.
1: Chica chica boom.
0: Wiem, że kiedy śpiewam tak, ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę śpiewać.

0: Jedno spojrzenie na ciebie i już wiem, że to będzie miły dzień. To słowa przeboju Billa Widdelsa, którego właśnie słuchaliśmy w Radiu Pogoda. Największym przebojem ta piosenka była we Francji, gdzie dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów w 1977 roku. W Wielkiej Brytanii jeszcze była pierwsza dziesiątka, gdzie indziej popularność tego utworu kształtowała się na poziomie drugiej, trzeciej dziesiątki listy, co oznacza, że najpiękniejsze melodie nie zawsze są najpopularniejsze, za to potrafią latami poprawiać nam humor swoją obecnością w radiu. Za chwilkę kolejne wspomnienia, które wiążą się z piosenkami Elżbiety Czyżewskiej i Daniela Olbrychskiego, a potem Seweryna Krajewskiego.
1: Radio Pogoda.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Została ostatnia reklama.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Wczoraj w Radiu Pogoda zapytałem Państwa o to, co Państwo robili na wczasach, kiedy pogoda nie dopisywała. Potem zajęły nas piosenki Jacka Cygana, ale dziś chciałbym wrócić do tej niepogody na wczasach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Kłania się Paweł Stały Sucha z Warszawy. Pamiętam jeden wyjazd na wczasy z rodzicami nad morzem do Międzywodzia. Pogoda wówczas nie rozpieszczała. Pamiętam, że główną atrakcją wyjazdu były dla mnie wycieczki w morze wodolotem z Dziwnowa. Chyba takich rejsów w ciągu 14-dniowych czasów odbyłem 8. Drugą atrakcją było puszczanie wiropłatu na żyłce na plaży. A po południu na stołówce, bo tylko tam był telewizor, oglądane były polskie seriale. Czterej pancerni i pies oraz przygody psa cywila były emitowane. Pozdrawiam serdecznie pana Piotra i wszystkich radiopogodnych słuchaczy. Kłania się Paweł. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiam wzajemnie, panie Pawle. Wycieczki wodolotem, to było coś. Ja tylko obserwowałem wodolot z plaży nad Bałtykiem, ale nigdy nie udało mi się wybrać w taki rejs. Albo pogoda była za dobra, żeby się ruszać z plaży, albo wodolot nie kursował, bo warunki były zbyt trudne. A co Państwa zajmowało, kiedy pogoda nie dopisywała na wczasach? Proszę o tym opowiedzieć w Radiu Pogoda. Teraz zapowiadana piosenka, którą napisał Toto Cutugno, a zaśpiewał Joe Dassin.

szepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak.

0: Najpiękniejsze melodie, jedna po drugiej, prowadzą nas w stronę kolejnej rundy rozgrywek tegorocznej edycji Funduszu Czasów Pogodowych. Usłyszymy je, te rozgrywki, mniej więcej pół godziny po południu. Na naszej stronie radiopogoda.pl natomiast znajdą Państwo i formularz zgłoszenia do zabawy, i jej opis, i również jej regulamin wraz z informacją, że głównymi nagrodami tej edycji funduszu są 2000 zł, wręczane co piątek na antenie Radia Pogoda. Ale najpierw trzeba do takich finałów się dostać. I właśnie dzisiejsze rozgrywki są etapem w drodze do piątkowego finału, tego najbliższego piątkowego finału, więc zapraszam do zgłaszania się do naszej wakacyjnej zabawy Fundusz Czasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Została ostatnia reklama.
14: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
15: Citroen.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi

0: ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. 40 lat minęło, jak jeden dzień, zaśpiewa za kilka minut Andrzej Rosiewicz, a potem usłyszymy Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Wszystko już po wiadomościach Radia Pogoda o 11, która właśnie mija.
7: Ukraina ostrzega przed kulminacją napięcia w relacjach z Polską. W Wenezueli wciąż wstrząsa, ale akcja ratunkowa dobiega końca. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, zagrał tam wczoraj swój ostatni mecz.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie, powiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budeanow w wywiadzie dla ukraińskiej agencji informacyjnej RBK i dodał, że Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów. Jak przypomniał Budeanow, jest świadomy, że 11 lipca, czyli za 4 dni, przypada rocznica tragedii wołyńskiej i stwierdził, że Polska przygotowuje z tej okazji cały szereg działań prowadzących do eskalacji konfliktu. Jutro mamy poznać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia zaproponowane premierowi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. W zeszłym tygodniu po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, to podejmie decyzje także personalne. Według posłanki Lewicy Janny Wichy z Sejmowej Komisji Zdrowia jedną z propozycji powinno być wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
8: Czekamy na to. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotna wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
7: Rzecznik rządu Adam Szłapka ujawnił w TVN, że dziś propozycje minister zdrowia i szefa NFZ będą omawiane, a sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe, które przyjechały z pomocą z innych państw. Po dwukrotnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło ponad 2 tygodnie temu, akcje poszukiwawcze dobiegają końca. Władze potwierdziły ponad 3300 ofiar. Rannych zostało 16,5 tysiąca osób. Jak mówi Anna Sokołowska z UNICEF Polska, w Wenezueli nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
9: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
7: W Wenezueli pracowało prawie 80 zespołów ratowniczych z ponad 30 państw. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu i pozostanie niespełniony, bo jego drużyna nigdy nie sięgnęła na Mistrzostwach Świata po tytuł. Tym razem Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią. O czym Przemysław Pozowski.
10: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry. Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy. To były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Odchodzi nie tylko CR7, ale także trener Roberto Martinez, który o kapitanie drużyny mówi tak. Nie ma wielu takich jak Cristiano Ronaldo i uważam, że powinniśmy być mu zawsze wdzięczni za to, co starał się osiągnąć podczas tych mistrzostw świata. Jego marzeniem było wygrać mundial, dążył do tego, dając taki niesamowity przykład przywództwa na boisku, ale także w szatni czy jako człowiek. A więcej razy na mundialu od Ronaldo zagrał tylko Leo Messi.
7: Portugalia uległa wczoraj Hiszpanii, która o półfinał zagra z Belgią.
3: Pogoda.
7: Spore dziś zachmurzenie, chwilowe przejaśnienia tylko, ale przez cały dzień może padać deszcz. Na południu i południowym zachodzie możliwe burze, na północy silny porwisty wiatr. Na termometrach na północy do 16 stopni, w centrum do 20, a na południu do 24.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
6: Dziś 7 lipca, Światowy Dzień Czekolady, o czym przypominamy Państwu od rana, jednocześnie pytając o ulubiony rodzaj czekolady. Do picia czy w tabliczkach? Gorzka czy mleczna? Sama czy z orzechami albo pistacjami, a może rodzynkami? A może jako składnik lodów czekoladowych? Jest sporo możliwości, jakie są Państwa ulubione. Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie na lato, teraz posłuchamy Andrzeja Rosiewicza, Czesława Niemena i Hanny Rek, a potem będziemy świętować urodziny Ringo Stara. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr.

była Hanna Rek w Radiu Pogoda, a przed nami piosenka świętującego dziś swoje 86. urodziny Ringo Stara, którego czasem określa się mianem najbardziej niedocenionego perkusisty świata. To określa

Oczywiście to nie jest ani chronologiczne, ani wyczerpujące zestawienie tego, co zaśpiewał Ringo Starr jako członek słynnej czwórki z Liverpoolu. Tak czy inaczej, po rozpadzie zespołu Ringo kontynuował karierę muzyczną z sukcesami. Za moment posłuchamy jego przeboju z 1973 roku, czyli jeszcze zanim wpadł na pomysł koncertowania z zespołem, który nazwał All Star Band. Star przez dwa R oczywiście. Warto też wiedzieć, że Ringo po dziś dzień jest aktywny muzycznie, koncertuje, regularnie wydaje płyty. Ta najnowsza ukazała się w kwietniu tego roku. Nazywa się Long Long Road, a tytułowa piosenka brzmi tak.

No, mnóstwo tutaj klimatów country jest na tej płycie. A teraz, życząc wszelkiej pomyślności Ringo w dniu jego 86 urodzin, posłuchajmy piosenki You're 16, You're Beautiful and You're Mine.

0: O tym przeboju Cynpanale i Halina Frąckowiak opowiadała nam podczas rozmów z Moniką Tarką o swoich najpiękniejszych melodiach. Ciągle można posłuchać tej opowieści i innych także na stronie radiopogoda.pl. Natomiast za chwilkę zajmie nas wydarzenie sprzed 36 lat.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

0: pogodne lato.
1: Roku 1990.
0: Z radiem Pogoda.
1: Dziś mija dokładnie 36 lat od dnia, kiedy w rzymskich termach Caracalli odbył się pierwszy koncert trzech tenorów: José Carrerasa, Placido Domingo i Luciano Pavarottiego. Pomysłodawcą tego wydarzenia był Carreras, a koncert na żywo oglądało 6 tysięcy osób. Do tej liczby należy dodać jeszcze 800 milionów telewidzów, którzy śledzili rozgrywki piłkarskich Mistrzostw Świata w Rzymie, bo ten wyjątkowy koncert odbył się w przeddzień finału tych rozgrywek. Dla porządku dodam, że Niemcy wygrali w nim z Argentyną 1-0. Ale wróćmy do pierwszego koncertu trzech tenorów.

0: O tym koncercie w Termach Caracali trzej tenorzy nawiązali bliższą współpracę, która trwała całe lata i zaowocowała kilkoma bardzo popularnymi w latach 90. albumami muzycznymi.
1: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Jacek Lech pojawił się w Radiu Pogoda z cygańską wróżbą. Za chwilkę piosenka francuska, którą Państwo na pewno pamiętają z połowy lat 70., chociaż nazwiska wykonawców zapewne wiele nie powiedzą. Alain Barrière i Noël Cordy. O, tak właśnie po francusku. Zaśpiewałem piosenkę Tu t'en vas, czyli Wychodzisz. To już za parę minut w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Co tam budują tak żwawo?
12: Mieszkania nowe.
11: A, czyli osiedle nowe?
12: Nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
13: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Reklama.

0: Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Magda Wójcik.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wam.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzone z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Samo południe, czyli teraz, mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, a popołudnie z najpiękniejszymi melodiami na lato rozpoczną orkiestry Dente Haliny Kunickiej oraz Seven Tears z zespołu Goombay Dance Band.
16: Prezydent i ministrowie reprezentują Polskę na szczycie NATO. Dziś mija termin na rozwiązanie problemu w ochronie zdrowia. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności Etny.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
16: Dorota Werdycka, dzień dobry. Jest duża szansa na to, że Polska na szczycie NATO w Turcji będzie mówić jednym głosem, uważa zarówno rząd, jak i opozycja. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. O szczegółach Maciej Kluczka.
17: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
18: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem.
17: Dobrze, że przed szczytem NATO doszło do bezpośredniej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, mówi z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka.
19: Prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem
20: i wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem.
17: Polska w czasie szczytu będzie zabiegać o przeniesienie ze Stanów do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot.
16: Dziś mija termin, jaki premier Donald Tusk wyznaczył szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery z wysokimi zarobkami lekarza bez specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na zmiany czeka m.in. posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
21: Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
16: A jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości szefowej resortu zdrowia w rządzie. Wojewoda przejął zarządzanie ostatnim na Podlasiu ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców w Podbiałostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidacji, twierdząc, że administrowanie nim to dodatkowe koszty. Zdaniem wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego argumenty gminy są absurdalne, bo ośrodek utrzymuje państwo, a teraz zajmie się nim Urząd Wojewódzki.
3: Pracownicy Urzędu Gminy w Wasilkowie nie będą dokonywali żadnych technicznych czynności związanych z wysłaniem faktury do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo do tego się sprowadzała ta czynność techniczna.
16: W ośrodku przebywa 50 osób z grup wrażliwych, starszych i z niepełnosprawnościami. Działanie ośrodka zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Przyloty i odloty zostały wstrzymane najpierw do godziny 10. Teraz wiadomo, że utrudnienia potrwają do 14. Trwa erupcja Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu. Więcej razy od niego na Mistrzostwach Świata zagrał tylko Messi, a Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.
4: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej.
16: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
12: Pogoda.
16: Wtorek będzie pochmurny, choć z przejaśnieniami. Do tego możemy się spodziewać deszczu, a w południowej połowie kraju możliwe również burze. Najchłodniej dziś na północy i północnym wschodzie 16-17 stopni do 24 na południu i południowym zachodzie.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
22: Lato, lato, lato czeka.
2: Od kilku minut mamy popołudnie, co znaczy, że do najbliższych rozgrywek funduszów czasów pogodowych zostało niespełna pół godziny. Na pewno usłyszymy w nich wczorajszego zwycięzcę, pana Waldemara, a tego, kto będzie mu usiłował przeszkodzić w drodze po piątkowe 2000 zł na różne wakacyjne cele, dowiemy się już podczas dzisiejszego pojedynku na najpiękniejsze melodie. Ale wcześniej, za niewiele ponad 10 minut, opowiem troszkę o Toto Cutugno, twórcy, którego piosenki dość często słychać na antenie Radia Pogoda i wcale nie chodzi tylko o l'italiano, bo dzisiaj przypada 83. rocznica urodzin Toto Cutugno. Dzień dobry.
12: Zaprasza Piotr Sforakowski.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

Dzięki Elgierdowi Buczkowi zrobiło się tak spokojnie, że aż szkoda zmieniać nastrój. Dlatego teraz kilka słów o Toto Cutugno, włoskim artyście, którego znają nie tylko Włosi, gdzie do dziś jest niemal legendą, ale także Francuzi, którym napisał ładnych kilka przebojów. Na przykład ten utwór w oryginale nazywał się Ameryka. A znają go państwo pewnie pod innym tytułem, bo kiedy Joe Dassin go usłyszał, nagrał go jako L'été Indien. Ta piosenka sprawiła, że zaczęli się do Toto Cutugno zgłaszać inni francuscy artyści, jak Mireille Mathieu, Johnny Hallyday czy Dalida. Poznają państwo tę piosenkę Toto Cutugno?

na pewno Państwo poznają, bo to Laissez moi danser z repertuaru Dalidy. No i muszę tutaj wspomnieć o największym przeboju Toto Cutugno, którym w 1983 roku stała się piosenka L'Italiano.

0: italiano vero.
1: Dziś właśnie 7 lipca mija 83. rocznica urodzin Toto Cutugno. Pomyślmy więc ciepło o artyście słuchając jego piosenki z 86. roku pod dobranocnym, że tak powiem, tytułem Buonanotte.

patataj, patataj, patataj. Konik na biegunach i Michał Hochman w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie wracają za kilka minut w piosenkach Ireny Santor i grupy Pod Budą, czyli najpierw posłuchamy Kamiennych Schodków, a potem piosenki o mojej ulicy, a potem to już się dowiemy, kto dołączył do funduszów czasów pogodowych na stronie radiopogoda.pl i teraz będzie się pojedynkować z wczorajszym zwycięzcą, panem Waldemarem.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
13: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Pora znów zabrać się za fundusz w czasów pogodowych i sprawdzić, czy pan Waldemar, który wczoraj zrobił pierwszy krok w stronę piątkowego finału naszej zabawy, także i dzisiaj odniesie zwycięstwo w pojedynku na najpiękniejsze melodie, a więc postawi drugi krok w tym kierunku finału. Dzień dobry, panie Waldemarze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, pani Marleno.
3: A, witam, witam.
1: Za moment zmierzą się państwo w muzycznym pojedynku. Chodzi o to, żeby rozpoznawać wykonawców fragmentów piosenek, które państwo zaraz usłyszą. To będą rundy zagadek, po jednej dla każdego z uczestników. Za każde prawidłowe rozwiązanie zagadki otrzymują państwo punkt i po każdej z rund sprawdzę stan punktacji. Jeżeli będzie remis, gra trwa dalej. Jeżeli nie będzie remisu, dowiemy się, kto zwyciężył i przechodzi do jutrzejszych rozgrywek, a kto dostanie nagrody pocieszenia. Czy to jest jasne dla państwa?
2: Wszystko jasne.
3: Tak, oczywiście.
1: No to zaczniemy dzisiejszy pojedynek. Pierwszą zagadkę kieruję do pani Marleny. Pani Marleno, proszę powiedzieć, kto wykonuje tę najpiękniejszą melodię.
4: Taka jesteś dla mnie naj. Że tylko ciebie widzieć chcę.
3: Ojej.
4: Bo na ciebie patrzeć to mi gra. Na inną rzecz.
1: 5 sekund. Kto?
3: Czyżewski?
1: Mieczysław Wojnicki, według mnie.
3: Oj, no to nie.
1: Czyli 0 punktów na razie. Teraz pytanie, zagadka dla pana Waldemara. Panie Waldemarze, pytanie brzmi tak samo. Kto to śpiewa?
5: O szczęście trzeba grać. Wabank, wabank z fortuną. Tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej staw.
1: I też 5 sekund na odpowiedź.
2: Jacek Chmielnik?
1: Och, jaka piękna odpowiedź. Oczywiście, że tak. Jacek Chmielnik z filmu Wabank 2. W kolejnej rozgrywce funduszów czasów pogodowych weźmie udział pan Waldemar. Gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Panie Waldemarze, czyli siła spokoju, tak słyszę, wnioskuję po głosie.
2: No, staram się, chociaż cały drżę.
1: Och, nic pan po sobie nie daje poznać. Gratuluję i do usłyszenia jutro.
2: Dziękuję ślicznie.
1: A dla pani Marleny mam upominki od Radia Pogoda. Między innymi naszą wygodną i pojemną torbę oraz kubeczek Radia Pogoda.
3: A, dziękuję bardzo, też się cieszę.
1: No to teraz pozostaje dobrać przeciwnika dzisiejszemu zwycięzcy, panu Waldemarowi. To na pewno będzie ktoś z państwa, kto albo już się zapisał, albo się zapisze do funduszów czasów pogodowych. A państwo się już zapisali do tej zabawy na stronie radiopogoda.pl? Bo bez tego ani rusz.
0: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

To Stania Kozłowska i polska wersja wielkiego przeboju z filmu Parasolki z Cherbourga, w którym główne role zagrali Catherine Deneuve i Nino Castelnuovo, ale piosenki śpiewali, o ile sobie przypominam, Daniel Licari i José Bartel. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy Wiesława Michnikowskiego w piosence Pożegnaniu, nie tylko z pomidorami.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Reklama.
7: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wieczory. Adio, ulubione słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dwóch kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, w te witaminy przebogate.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Reklama.
14: Renę Rolską usłyszymy zaraz w piosence Chciałabym, a boję się, a potem Eleni zaśpiewa nam o słońcu, które sobie lśni. Natomiast zanim obie te najpiękniejsze melodie na lato zabrzmią w Radiu Pogoda, proponuję posłuchać wiadomości.
15: Ważne oświadczenie dotyczące produkcji pocisków do wyrzutni Patriot w Ankarze. Nord Stream nie dostanie odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. IMGW wydało alerty przed burzami i wichurami również trzeciego stopnia.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Dorota Wertycka. Wołodymyr Zełenski jest już w Ankarze na rozpoczynającym się szczycie NATO, gdzie ma wystąpić z szefem sojuszu Markiem Ruttem, ale dziś uwaga uczestników skupia się głównie na przemyśle zbrojeniowym i nowych kontraktach. Jak donoszą media, dojdzie do podpisania oświadczenia woli o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowania głośnych w ostatnich dniach pocisków do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk.
16: Mamy do czynienia z elementem szerszego amerykańskiego planu. Chodzi o tak zwaną współprodukcję kluczowych rodzajów broni. Waszyngton chce w ten sposób zwiększyć możliwości produkcyjne. Ich braki pokazała wojna w Iranie. Bo gdy Amerykanie masowo wystrzeliwali pociski i cały przemysł został przestawiony głównie na ich potrzeby, reszta państw musiała czekać w kolejce. To ma się zmienić. A jak już wcześniej zapowiadali przedstawiciele amerykańskiej administracji, wybierani do programu będą najbardziej zaufani sojusznicy. Oprócz Polaków dokument mają podpisać Niemcy, Holendrzy i Szwedzi.
15: Nord Stream przegrał sprawę o 580 milionów euro odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać spółce setek milionów euro. A tak uznał sąd. W Londynie oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. W 2022 roku 3 z 4 nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim w pobliżu Danii zostały zniszczone w wyniku eksplozji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu. To śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury mogą się pojawić na Pomorzu. Wiatr ma wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. Po pół roku strefy czystego transportu w Krakowie miasto zyskało 17 milionów złotych. To pieniądze z opłat za wjazd aut niespełniających norm emisji spalin. Pieniądze w pierwszej kolejności pokrywają koszty funkcjonowania strefy. Nadwyżka ma zostać przeznaczona na poprawę jakości powietrza, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
0: Zgodnie z uchwałą miasto może te pieniądze wydać na ekologiczny transport miejski. Mowa tutaj o niskoemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej.
15: Gminy z tak zwanego obwarzanka będą mogły go wykorzystać do własnej walki ze smogiem. Saperzy we Wrocławiu usunęli niewybuch z II wojny światowej znaleziony podczas prac ziemnych w samym centrum miasta, przy ulicy Trzemeskiej. Przed akcją saperów trzeba było ewakuować mieszkańców. To rejon zamieszkały przez 3000 osób, ale ostatecznie w podstawówce, w której przygotowano miejsca dla ewakuowanych, przebywało około 120 osób.
8: Pogoda.
15: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, do tego możemy spodziewać się deszczu, a na południu może również zagrzmieć. Najchłodniej dziś w północnej i północno-wschodniej Polsce od 16 do 17 stopni, na południu i południowym zachodzie najcieplej do 24.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
13: Lato, lato, lato czeka.
14: W Światowym Dniu Czekolady pytam, jaka czekolada odpowiada Państwu najbardziej. Za chwilkę usłyszymy odpowiedzi, a potem wrócę do pytania, jak Państwo spędzali albo spędzają w czasy, kiedy akurat pogoda nie dopisuje. Natomiast teraz wracają najpiękniejsze melodie w przebojach Reny Rolskiej, Eleni i Nila Diamonda.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Zapraszam serdecznie.

0: Song Song Blue to Neil Diamond w Radiu Pogoda. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Czekolady, więc jest okazja, żeby uczcić to święto, delektując się czekoladą w swojej ulubionej formie. Dlatego zapytałem, jaką Państwo lubią najbardziej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Odnośnie czekolady to lubię czekoladę z gorzką, może być z orzechami i uwielbiam lody posypane czekoladą, zbitą śmietaną, no i oczywiście gorącą czekoladę.
0: Oczywiście.
1: Płynną, bardzo polecam. Wszystkiego najlepszego z pochmurnego Poznania. Pozdrawia Elżbieta.
0: Również serdecznie pozdrawiam pani Elżbieto. Też lubię gorzką czekoladę, a i sięgam po filiżankę z czekoladą od czasu do czasu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Moją ulubioną czekoladą jest czekolada gorzka z chili. Muszę się przyznać, że w dzieciństwie marzyłam o takiej czekoladzie do picia, ale gdy już ją dostałam, to dałam radę tylko jednej trzeciej. Pozdrawiam. Fajnego pozdrawiam.
0: Również serdecznie pozdrawiam pani Krystyno i rozumiem te rezerwy.

Powiesz złym, czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz, dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz, jestem wolna, ty też, jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Violetta Villas w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy przebojów zespołu 1AM i Roberta Kasprzyckiego. A teraz tylko przypomnę, że rano, kilka minut po ósmej, Asia Kruk zaprasza do wspólnego rozwiązywania wakacyjnej krzyżówki Radia Pogoda. Można zdobyć bidon na wodę Radia Pogoda o pojemności 0,7 litra. To jest nagroda gwarantowana dla wszystkich, którzy pojawią się w tej zabawie na antenie. A jeżeli uda się prawidłowo odgadnąć hasło, o które pyta Asia, dostają książkę Carly Montero Dziewczyna z mgły. Plus oczywiście ten bidon. Dzisiaj komplet nagród zdobyła pani Agnieszka. Jutro o chwilę po ósmej mają państwo okazję do tego, żeby o nie powalczyć z sukcesem. Dlaczego by nie? A diagram krzyżówki jest na naszej stronie radiopogoda.pl. Można sobie go stamtąd ściągnąć, no i rozwiązywać tę krzyżówkę. Główne hasło całej krzyżówki też będzie ważne, ale to już pod koniec miesiąca. I też to się będzie wiązać z nagrodami. Także radiopogoda.pl, tam znajdą państwo te porady. Krzyżówkę.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram, a pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.

0: Niebo do wynajęcia i Robert Kasprzycki w Radiu Pogoda. Temat, co tu robić na wczasach, kiedy pogoda nie dopisuje, przewija się od wczoraj w naszych spotkaniach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda. Witam w ten taki troszeczkę pochmurny, ale za to taki spokojny dzień. Jak nie było pogody, jak byliśmy na wczasach z dziećmi, całą rodzinką, to grało się w okręty, w państwa z miasta, kółko krzyżyk, Piotrusia. No, mnóstwo zabaw, jakieś planszówki, Chińczyki, jakieś tam inne zabawy. Po prostu wcale nam się nie nudziło. Było przyjemnie, nawet że deszcz padał. Czasem wychodziliśmy po to, żeby tylko zmoknąć troszkę, żeby się potem suszyć, ale za to do dzisiaj mile to wspominamy.
0: No tak.
1: Miłego dnia, pozdrawiam. Basia z Siemianowic.
0: Miłego dnia pani Basiu, również pozdrawiam. Mówiąc krótko, na niepogodę tylko gry i zabawy i najwyżej krótki spacer, żeby zmoknąć. Troszeczkę, ale raczej bez żadnych wycieczek krajoznawczych po okolicy, prawda? A co państwo robili na wczasach, kiedy pogoda nie dopisywała?

Dawno mówiłem o porannej krzyżówce i Państwo zapytali, jakie to hasło odgadła dziś pani Agnieszka. Raczej nie wolno mi tego zdradzać, mogę tylko zaprosić Państwa do słuchania Radia Pogoda jutro od rana, co czynię z radością. No i powiedzieć, że Monika Tarka po południu też ma dla Państwa zabawę, nazywa się Daje Słowo. Po 16 Monika objaśni wszystkie reguły gry, tej zabawy, a nie gry. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato zespołu 2+1, potem Skaldów, a o 14 pogodny dzień dobry powie Państwu Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Radio Pogoda. Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej
8: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Co tam budują tak żwawo?
12: Mieszkania nowe.
11: A, czyli osiedle nowe?
12: Nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
13: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
17: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.

0: Autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
1: Została ostatnia reklama.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Reklama.
2: Radio Pogoda poleca najpiękniejsze melodie już niedługo, między innymi Unchained Melody, The Righteous Brothers albo Hey Man Anny Jurksztowicz, ale na razie wiadomości. Jest 14.
12: W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot. Plan reformy ochrony zdrowia premier przedstawi najpóźniej jutro. Ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Dorota Wardycka. Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Do podpisania dokumentu doszło w Ankarze podczas szczytu NATO. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, podkreśla minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z szefem MSZ-u oraz prezydentem reprezentuje Polskę w Ankarze. A podczas szczytu NATO nie jest planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował właśnie szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, ale prezydent Zełenski jest na szczycie NATO w roli gościa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej rozmowa obu prezydentów byłaby dobrą okazją do próby deeskalacji konfliktu, jaki wybuchł między Kijowem a Warszawą, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
13: Bo jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony ukraińskiej są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać.
14: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego bezpośredniego spotkania, natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski. Nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji.
12: Odpowiada minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Wracamy do kraju. Najpóźniej jutro resort zdrowia ma zaprezentować plan w sprawie reformy ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
15: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
12: W wyniku afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie premier Donald Tusk oczekiwał planu reformy ochrony zdrowia. Odpowiedzialna za przygotowanie zmian jest szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u. Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Inspektorzy spodziewają się napływu skarg od pracowników, którzy pracują na umowach zlecenie, a wykonują pracę jak na etacie. Najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i branży budowlanej, wymienia pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
3: Największym obszarem będzie gromadzenie dowodów. To nie jest tak, że inspektor pracy wkroczy i tak jak czasami słyszałam pytania, jednym podpisem zlikwiduje umowy cywilnoprawne. Tak nie będzie.
12: Jeśli jednak skarga będzie zasadna, a pracodawca nie zgodzi się na przekształcenie umowy, to sprawa trafi do sądu. Zakaz kąpieli na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk, między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Sarbinowie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w Ustce, Przewłoce, Poddombiu, Dębinie, Rowach, Łebie i Lubiatowie. Informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym pod adresem sk.gis.gov.pl. W MSWiA ruszają szkolenia z cyberbezpieczeństwa i AI. Po raz pierwszy wezmą w nich udział strażnicy graniczni. Mundurowi dowiedzą się m.in. jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, rozpoznawać dezinformacje i identyfikować techniki manipulacji.
1: Pogoda.
12: Dziś w wielu regionach pojawią się deszczowe chmury, choć można też liczyć na przejaśnienia. W południowej połowie kraju może również zagrzmieć. Najchłodniej dziś na północy i północnym wschodzie, maksymalnie od 16 do 17 stopni. Cieplej w południowej i południowo-zachodniej Polsce do 24.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 14. Słodko dzisiaj się z Państwem witam, no bo dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. I chociaż taki malutki kawałeczek powinno się zjeść dzisiaj z okazji tego święta. I ach, jak to będzie przyjemnie. Za chwilę Anna Jurksztowicz, Hey Man i The Righteous Brothers Unchained Melody. Po godzinie 16 zaproszę Państwa do konkursu. Daję słowo. Do wygrania będą karty Radia Pogoda i książka do poczytania w letni dzień. Niezależnie od tego, czy gdzieś tam w cieniu, jak będzie upał, czy gdzieś tam na kanapie pod kocem, jak będzie padał deszcz i będzie chłodniej. A po godzinie 17 przyjmę kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Będzie też piosenka na życzenie. A na razie pozdrowienia od Was.
17: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie. Dominik z Katowic.
2: Dziękuję. Panie Dominiku, też pozdrawiam.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Dom w malwy malowanej i Alibabki. Myślę, że malwy przeżywają teraz renesans. Coraz więcej ich się pojawia. Zresztą jak się przejeżdża przez Polskę, podróżowałam po Polsce w ostatni weekend, no to przy wielu chałupach widać te malwy, zwłaszcza na wschodzie naszego kraju. Tam są szczególnie popularne. Zresztą tak jak kiedyś, no te malwy kojarzą się właśnie z wizytą na wsi i tym, jak pięknie i różnokolorowo kwitną. A jeszcze a propos czekolady i ogrodu, to też kiedyś się ze sobą łączyło, bo ogród kiedyś mógł pachnieć nie tylko kwiatami, ale także czekoladą. Pamiętam takie czasy, zresztą to było całkiem niedawno, jak można było kupić takie łupiny z kakaowca i wysypać je właśnie pod krzaczki gdzieś tam w ogrodzie i wtedy przez kilka dni, zwłaszcza po deszczu, ogród cały pachniał czekoladą. Teraz już takich łupinek do ogrodu nie sprzedają. Nie wiem, dlaczego zniknęły ze sprzedaży, bo to było naprawdę wyjątkowe przeżycie, taki ogród czekoladą pachnący.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

Filmowa piosenka oczywiście, od razu przypomina się Most na rzece Kwai, wielki hit filmowy, ale także i telewizyjny. Aż trudno uwierzyć, że ten film już w przyszłym roku będzie obchodził swoje 70. urodziny. Przed chwileczką Mitch Miller, czyli jeden z najpopularniejszych amerykańskich kompozytorów lat 50. i jego orkiestra. A za kilka minut Sing Sing, Maryla Rodowicz i pięknie, wspomnieniowo Chłopcy z naszej ulicy, Piotr Frączewski.

0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

0: Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.
1: I od razu wspomina się tą naszą ulicę albo okolicę z czasów dzieciństwa, prawda? Jak się słyszy tą piosenkę. Piotr Frączewski przed momentem, a teraz telefon od państwa. Halo, halo.
2: Dzień dobry, Radio Pogoda.
1: Dzień dobry.
2: Byłam zaintrygowana tym, co pani mówiła o łupinach kakaowca. Mhm. Żyję tyle lat na świecie, a jeszcze z niczym takim się nie spotkałam. Naprawdę. Ani tam, gdzie ktoś sady miał, ani jakieś ogrody czy ogródki. Pierwszy raz właśnie się o tym dowiedziałam. Oczywiście od razu wskoczyłam na Google, pisałam łupiny kakaowca. Aha. I wyszło mnóstwo ofert, więc jest do kupienia na Allegro, jest bardzo duży wybór. Są również podane przepisy, co z tego robić. Można zmielić w młynku, można na pary robić. Także no, super sprawa, muszę się zagłębić w tym temacie. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie z ponurego niestety Gdańska. Ewa. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję pani Ewo. Rzeczywiście nawet naukowcy badają teraz takie wodne ekstrakty z łusek kakaowych, bo stwierdzili, że to dobrze wpływa na komórki tłuszczowe i komórki układu odpornościowego, co może mieć takie znaczenie w kontekście insulinooporności, otyłości. Także proszę państwa, więc badania trwają. Jeszcze coś ciekawego na pewno z tego wyjdzie, a wracając do tego, co teraz jest dostępne, no tak rzeczywiście w takich wersjach spożywczych takie paczki nawet do kilogramu. Ale kiedyś do ogrodu to były takie nawet worki 10-litrowe tych łusek kakaowca do ściółkowania. Wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii. Cała sala śpiewa z nami Jerzy Połomski.
3: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

0: Państwo i mówią, że pada, że chłodno, no to na rozgrzewkę Abba Wulewu, a jeszcze, żeby zrobiło się goręcej, no to pokażę Państwu, jak można wygrać 2000 zł na wakacje na antenie Radia Pogoda. Proszę posłuchać.
1: Pani Doroto, kto to śpiewa?
2: Piosenko płyn, błękitnym niebem, białą chmurą, dziś doliną, jutro górą.
3: Stenia Kozłowska,
1: tak jest. Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona. No i fajna się tak bawi.
0: Prawda, że fajna jest taka zabawa, zwłaszcza przyjemna jest taka nagroda. 2000 zł jako takie dofinansowanie na nasze konto wpłynie i możemy je wydać na wymarzone wakacje w tym roku. Już w piątek kolejna taka kwota trafi do kogoś z Państwa. No tylko trzeba się do tego konkursu zgłosić. A robią to Państwo wchodząc na naszą stronę internetową radiopogoda.pl. To jest oczywiście konkurs Fundusz Czasów Pogodowych, a Piotr Sforagowski codziennie około 12.30 zaprasza Państwa właśnie do gry o te 2000 zł.
4: Radio Pogoda.
5: Reklama.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Została ostatnia reklama.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

się boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilka kroć. Czy przez sen pan

0: promocję.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Co tam budują tak żwawo?
10: Mieszkania nowe.
9: A, czyli osiedle nowe?
10: Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
11: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach godzina 15, czas więc na najnowsze wiadomości, a zaraz po nich wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Usłyszymy m.in. Krzysztofa Krawczyka i Dionne Warwick.
16: Zaczęło się spotkanie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Nowe umowy podpisane w Ankarze przez kraje NATO. Uwaga na oszustów, wysyłają SMS-y wzywające do zapłaty za parking.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Dorota Werdycka, nie szefowa resortu zdrowia, a jej zastępczyni bierze udział w spotkaniu w ramach Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. A dziś prawdopodobnie sama minister przedstawiła premierowi plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia. Tak mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
17: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Mam nadzieję, że jutro pani minister będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
16: O potrzebie zmian zrobiło się głośno m.in. po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Szereg nowych umów zbrojeniowych wartości miliardów dolarów. W Ankarze, gdzie trwa pierwszy dzień szczytu NATO, państwa członkowskie i firmy zbrojeniowe podpisują całe pakiety nowych kontraktów. Jakie dokładnie umowy są podpisywane i jak mają wzmocnić sojusz? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
18: Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić proces zakupów, powstanie specjalna platforma, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie. Uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych. Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone. Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych.
16: Uwaga na oszustów podszywających się pod operatorów stref płatnego parkowania. Eksperci z CERT ostrzegają przed przestępcami, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. W ten sposób wyłudzają dane albo pieniądze. W SMS-ie jest link mający prowadzić do serwisu płatności. W rzeczywistości przekierowuje na stronę przygotowaną przez przestępców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla południa Polski, to województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury na Pomorzu. Wiatr ma tu wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego i drugiego stopnia na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. A przy sprzyjającej pogodzie można wybrać się na nowy cykl letnich spacerów miejskich w Katowicach. W planie jest 17 różnych wypraw, mówi Agnieszka Maliszczak-Hanzel z Instytutu Korfantego.
3: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu pieszo i na rowerze.
16: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc.
1: Pogoda.
16: Pochmurno, miejscami deszczowo, a na południu przelotne burze. Do tego miejscami ma się przejaśniać. Dziś maksymalnie 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie, do 24 na południu i południowym zachodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato.
15: No trzeba przyznać, że dzisiaj idealna temperatura na Światowy Dzień Czekolady, bo gdyby były te upały co ostatnio, tak prawie 40 stopni Celsjusza, no to by nam się rozpuszczała. Dzisiaj można spokojnie taką czekoladę zjeść. Życzę oczywiście smacznego. Czekolada, proszę Państwa, to jest taka rzecz, która rozpuszcza nas, nasze serce, która sprawia, że czujemy się lepiej, która poprawia humor. No, właściwie to podobnie działają, wydaje mi się, najpiękniejsze melodie na antenie Radia Pogoda. No to wracamy do nich teraz. Karin Stanek i Czerwono-Czarni za chwilę wskakują na motor.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: końcu dał nam świat i Krzysztof Krawczyk. Piosenki Krzysztofa Krawczyka towarzyszyły nam w ostatnią niedzielę, bo na antenie Radia Pogoda pojawił się nowy program na wakacje, czyli płyta na lata. Jak Ruk opowiadała o płycie właśnie Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle, i usłyszeliśmy wszystkie piosenki z tego właśnie albumu. Ja zapraszam w najbliższą niedzielę na kolejną płytę na lata. Tym razem usłyszymy album Ireny Santor, piosenki stare jak świat. Na tej płycie Irena Santor wykonuje piosenki z okresu międzywojennego i wszystkie pojawią się w niedzielnym programie, także zapraszam od 10 do 14. No a teraz wracamy do dzisiejszego tematu i do waszych telefonów, bo dzisiaj w głowie nam...
1: Czekolada. Smacznego życzę wam.
2: Chciałbym dedykować państwu fragment moich opowieści o tańcach bikiniarskich. Teraz, przyjaciele, podaję naladę trudną do zdobycia w sklepie.

0: The Legend of Xanadu, David D, Dozy, Biki, Meek and Teach. Taka grupa, proszę Państwa, wykonała teraz tę najpiękniejszą melodię na lato, która trochę nas rozgrzała i rozruszała, mam nadzieję. Pogoda taka średnio najeża, jak Państwo mówią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Moniko, w popołudniowym programie Radia Pogoda. Wesoły deszczyk pada sobie, a my słuchamy Radia Pogoda. Radio Pogoda dodaje zdrowia i humoru, nawet przy najgorszej pogodzie.
0: To dobrze.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, przede wszystkim panią Monikę prowadzącą. Miłego popołudnia życzę wszystkim.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Zbyszek Gdyńska Mazowieckiego.
0: Dziękujemy, panie Zbyszku.
1: A może piosenkę prosić? Wesoły deszczyk w wykonaniu pani Barbary Kraftówny.
0: No, akurat właśnie miałam zagrać, więc za chwilę się pojawi.
2: Radio Pogoda.
3: Jest taki jeden skarb dla wszystkich ludzi.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Ale że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

Chlupie, chlapie, drepce, chłemce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap.

I zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marzy.

Cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, to i plum, plum, plum, plum.

a za chwilę w Radiu Pogoda Toto Cutugno. Dzisiaj 83. rocznica urodzin tego legendarnego włoskiego piosenkarza, który sprzedał łącznie 100 milionów płyt na całym świecie. W festiwalu Sanremo brał udział kilkanaście razy, wygrał Eurowizję, nagrał 28 płyt, ale był też człowiekiem telewizji, no po prostu taką postacią uwielbianą przez Włochów. Co ciekawe, zanim sam zaczął śpiewać i te jego piosenki zaczęły odnosić sukcesy, skomponował piosenkę Afryka, która zdobyła wielką popularność we Francji dzięki zupełnie innemu wokaliście, bo to chodzi o ten utwór. Czyli Lete Indien, którą zaśpiewał Judasin, potem obaj też powtórzyli sukces utworem Si tu n'existe pas. Takie były początki, a potem Toto Cutugno już pracował na własną rękę. My posłuchamy jego przeboju L'Italiano, chyba jednego z największych w jego karierze, który napisał, będąc w Kanadzie, w Toronto, tam grał koncert. Oczywiście głównie dla Włochów, którzy pojechali do Ameryki za chlebem. No i w pewnym momencie w czasie koncertu poprosił o zapalenie świateł na widowni i wtedy zobaczył te kilka tysięcy, jak później opowiadał, stęsknionych za krajem oczu swoich rodaków i to go zainspirowało. Po tym koncercie usiadł w restauracji w Toronto i pod wpływem tęsknoty za ojczyzną właśnie napisał ten utwór. Wziął do ręki gitarę i od razu zanucił Lasiatem i Cantare, czyli Pozwólcie mi śpiewać. No i minęło kilkanaście minut i ta piosenka była gotowa.

może Anna German na antenie Radia Pogoda. A teraz uwaga, mam dla Państwa zaproszenie na koncert, bo już mówiliśmy na antenie nie raz, ale będziemy jeszcze powtarzać, że Radio Pogoda jest patronem medialnym tego wszystkiego, co dzieje się latem w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Codziennie, proszę Państwa, jakieś ciekawe wydarzenia albo koncerty. Również koncerty Hanny Banaszak, której piosenki przecież gramy na antenie Radia Pogoda. Pani Hanna wystąpi między innymi jutro ze swoim koncertem o godzinie 19.30. Mam jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie dla Państwa. Jeżeli będą Państwo jutro w Sopocie albo jesteście z Trójmiasta czy okolic, wystarczy teraz zadzwonić i powiedzieć, dlaczego to właśnie do Was powinno trafić to zaproszenie. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.

0: to promocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
11: masz. Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na lato, do których wracamy już za kilka minut. Będą Serca Gwiazd Haliny Frąckowiak. Zagramy też Beatlesów, ale na razie wiadomości. Jest 16.
13: Osobiste konta inwestycyjne bez podatku Belki od nowego roku. Nowe informacje w sprawie wypadku autobusu przy Stołecznym Dworcu Zachodnim. Śnięte ryby w kolejnej rzece, jest zakaz wejścia do wody.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Dorota Wertycka. Zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19% podatek Belki. Przepisy, które przeszły przez Sejm, mają wejść w życie od nowego roku. Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj wyjaśnia, że z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych, ale tylko te wpłacone na nowe, osobiste konta inwestycyjne.
14: Ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu.
13: Który na podatku Belki zarabia co roku niebagatelne 10 miliardów złotych. Kolejni przywódcy zjeżdżają do Ankary, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt NATO. Liderzy wieczorem wezmą udział w oficjalnej kolacji organizowanej przez prezydenta Turcji. Będzie tam też prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Więcej o tym z Ankary, Cezary Jaszczyk.
15: Wołodymyr Zełenski zdążył już wygłosić przemówienie w towarzystwie szefa NATO Marka Ruttego. Mówił w nim o codziennych wyzwaniach walczącego kraju. Nawiązał też do niepewnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Mam do was pytanie. Czy naprawdę wierzycie, że to w porządku, że państwo z takimi zdolnościami obronnymi pozostaje poza sojuszem? Z jednej strony rozmowy i deklaracje co do członkostwa Kijowa w NATO w ostatnim czasie wyraźnie ucichły. Z drugiej Ukraińcy bardzo chcieliby pozyskać licencję na produkcję zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego uzbrojenia. I do braku zgody w tej sprawie także nawiązywał Zełenski. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że sojusznicy zgodzą się za to na kolejny solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy.
13: Nawet kilka tygodni może zająć śledczym sprawdzenie tak zwanej czarnej skrzynki autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w okolicach warszawskiego Dworca Zachodniego. Nie jest też planowane postawienie zarzutu kierowcy autobusu, bo prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu. Biegli dokładnie zbadają autobus, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
16: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
13: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpiecznego bezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kolejny zakaz wejścia do rzeki, tym razem chodzi o rzekę Jeziorka w gminie Piaseczno oraz pobliskie zbiorniki. To z powodu masowego śnięcia ryb. Przyczyną jest prawdopodobnie przyducha, czyli spadek poziomu tlenu w wodzie. Do podobnego zjawiska doszło ostatnio w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Powodem mogą być też ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
11: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalni choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej, następował przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na procesy i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
13: Dokładna przyczyna śnięcia ryb jest jeszcze badana. Król Belgów Filip pojawi się na ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, w którym Belgia zagra z Hiszpanią. Mecz odbędzie się 10 lipca w Los Angeles. To pierwsza podróż monarchy na rzecz Czerwonych Diabłów podczas tego turnieju.
8: Radio Pogoda. Co jest grane?
17: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zaczynamy nad morzem przez całe wakacje, ale i po nich trwać będzie sezon na zawinięcia wycieczkowców do portu Gdynia. To moment, na który czeka wiele osób. Z kolei w sobotę Gdynia stanie się stolicą Kaszub. Po 20 latach do miasta wraca światowy zjazd Kaszubów. Będą dwie sceny muzyczne, regionalne przysmaki i sporo rodzinnych animacji. A do kina można wybrać się na piątą już odsłonę Toy Story, co oznacza, że rodzice mogą spokojnie zabrać swoje dzieci na kontynuację historii, którą sami z zapartym tchem oglądali ponad 30 lat temu. W polskiej wersji postacie mówią głosami Igora Kwiatkowskiego i Łukasza Nowickiego. A jeśli wakacyjny czas spędzacie w Wiśle, to już jutro w Muzeum Beskidzkim do zobaczenia pokaz tradycyjnego wykonywania masła i sera, to od 10. Natomiast 22 lipca będzie bardziej słodko. W programie mamy bowiem pokaz pszczelarski.
18: Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
13: Jutro w wielu regionach może padać przelotny deszcz na północnym wschodzie i na południu możliwe również burze. Bez deszczu na krańcach zachodnich i od zachodu będzie nadchodzić rozpogodzenie. Na termometrach jutro od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum i nad morzem do 23 na południowym zachodzie.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
12: Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie na naszej antenie. Dzisiaj takie pełne słońca, no bo za oknami tego słońca dzisiaj jak na lekarstwo. Ja też przypominam, że czeka na Państwa podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert Hanny Banaszak w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Asieckiej w Sopocie. Proszę zadzwonić i powiedzieć, dlaczego to właśnie Państwo powinni dostać te bilety. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Zaglądamy do kalendarium muzycznego. Dzisiaj 86. urodziny obchodzi Ringo Starr, czyli legendarny perkusista grupy The Beatles. Jak pisał jego biograf, to nie było łatwe bębnić w The Beatles, bo jak się gra w najważniejszym zespole na świecie, jako ten czwarty, łatwo o kompleksy. Ringo Starr trafił do zespołu najpóźniej i wykazywał największe braki w warsztacie. Za to miał największe poczucie humoru i był ulubieńcem dziewczyn. On też, jak się później okazało, był jedynym Beatlesem, który potrafił dogadać się z pozostałą trójką po rozpadzie tego zespołu. Ringo Starr, niektórzy mówią, że to jeden z najbardziej znanych, ale też jeden z najgorszych perkusistów świata. Nie znam się na bębnieniu na perkusji, więc nie mogę wyrazić na ten temat swojego zdania. Ważne jest to, że pomimo 86 lat artysta wciąż jest aktywny, nadal koncertuje. Zaledwie kilka tygodni temu wydał swój najnowszy album Long Long Road, na którym kontynuuje swoją muzyczną przygodę z brzmieniami country. Tak, proszę Państwa. No i też dba o zdrowie i odpowiednią dietę. W rozmowie z magazynem Rolling Stone zdradził, że jego zdaniem za świetną jego formę odpowiadają brokuły. Teraz to widzę. Pokój, miłość i brokuły są najlepsze dla zdrowia, powiedział Ringo Starr. Dzisiaj w Łodzi wielka parada dla miłośników Beatlesów o godzinie 19:00. Między innymi właśnie z okazji urodzin Ringo Stara. A my słuchamy Beatlesów i Octopus Garden, czyli piosenki napisanej przez Ringo Starra z niewielką pomocą George'a Harrisona.

0: Radiu Pogoda. Każda piosenka to jakieś wspomnienie. Telefon od państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Mówi stały słuchacz z Wrocławia. Pani Moniko, bardzo pani dziękuję, że pani wspomniała o brokułach. Jak byłem u lekarza, no to on powiedział mi, a kiedy pan ostatnio jadł brokuły? A mięso wołowe? A kaszę gryczaną? Także bardzo pani dziękuję, że pani przypomina o brokułach.
0: To nie ja przypominam, tylko Ringo Starr, który dzisiaj 86. urodziny obchodzi i mówi, że swoją żywotność zawdzięcza właśnie jedzeniu brokułów. Ale no wiadomo, że warzywa są bardzo, bardzo zdrowe i trzeba je jeść. No i też proszę państwa, jeżeli ktoś chciałby troszeczkę spokoju, to może zaznać spokoju czytając książkę Marty Obuch, która jest do wygrania w konkursie Daje Słowo. To książka na babski rozum, a dodatkowo karty do gry Radia Pogoda czekają na tych, którzy wezmą udział w konkursie Daje Słowo. Już teraz można się zgłaszać 22 444 4004. To jest nasz numer telefonu. Przypomnę, że ja daję jedno słowo, a państwo w ciągu 15 sekund podają 5 krótkich słów, które z tym moim się wam kojarzą.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Reklama.

0: Hit The Road Jack śpiewał Ray Charles w Radiu Pogoda. 16:30, zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną pani Aleksandra. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Aleksandro.
2: Dzień dobry.
0: Z Gliwic, witam. Tak? Jaka tam pogoda dzisiaj w Gliwicach?
2: Oj,
0: szkoda gadać.
2: Różna. Trochę deszczu, trochę słońca, nie, no, ale ogólnie nie, ciepło.
0: To nie jest tak źle.
2: Nie najgorzej, ale ciepło.
0: No to najważniejsze. Pani Aleksandro, ja teraz ciepło zapraszam oczywiście do udziału w konkursie Daję Słowo. Na jaką literkę pani sobie słowo wybiera?
2: Na samo H na przykład.
0: Samo H, dobrze. To ja już mam to słowo w głowie. Za chwilę dam pani to słowo, a potem włączę stoper i będzie miała pani 15 sekund na to, żeby podać 5 słów, które z tym moim się kojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: To co, jest pani gotowa?
2: Tak. Okay. Bawimy się.
0: Bawimy się, dobrze. No to uwaga, daję słowo hamak.
2: Hamak.
0: Hamak.
2: Dobrze.
0: No to proszę bardzo, zapomniałam tutaj o stoperze, ale no już naprawiam sytuację, zaraz, gdzie ten stoper tutaj, no to taki, teraz ja się pomyliłam raz, no czasem tak bywa, no dobra, uwaga, no to
2: a ja sobie ułożyłam.
0: Czas start.
2: Leżak, huśtanie, spanie, odpoczynek, jeszcze co, bujanie, 2, 4, 5.
0: No dałam. Było, tak, było już.
2: Nie chciałam siatka, czy nie wiem, czy płótno.
0: O, siatka, tak, siatka może być. Płótno też, jak najbardziej. No. Wszystko się zgadza, pani Aleksandro. Także gratuluję serdecznie. No to tym bardziej gratuluję, bo ma pani i kartę do gry Radia Pogoda i książkę Marty Obuch Na babski rozum do poczytania na przykład na hamaku. Bo czemu
2: no
0: nie,
2: właśnie.
0: Prawda?
2: Myślałam o huśtawce jeszcze, że może być. A
0: też może być.
2: Nie.
0: Też właśnie. Może być huśtawka. Może będzie dla kogoś innego, jak ktoś też wybierze sobie jakieś słowo na samo H. No właśnie. Hurra!
2: Hurra! Bardzo się cieszę.
0: Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję pięknie, pani Monika.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.

0: Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Żeby było łatwiej, lżej i przyjemniej, to dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. Czekolada to podobno jadalne szczęście. No i państwo a propos czekolady dzwonią.
2: Czekolada. Smacznego życzę wam.
3: Dzień dobry. Chciałam pozdrowić całą załogę, ale do tego załączam wierszyk. Czekoladę sobie kup i ze smakiem potem chrup. Czy to duża, czy też mała, czy to czarna, czy to biała, każda pyszna i wspaniała. Więc zalecam, moi mili, byście zaraz ją kupili. Gdy już kupisz, to nie zwlekaj. Odwiń, ugryź, zacznij jeść, podniebienie swoje pieść. No i cześć.
1: No i cześć, no i smacznego.
4: Radio Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
6: 5 sekund, pani Dorota.
7: Stenia Kozłowska?
6: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
7: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
4: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
17: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₽49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie ₽8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Kto zwalcza ból?
20: Voltaren!
19: Kto?
21: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Została ostatnia reklama.
24: Barbara, łatwa kasa?
25: Marian, zawsze.
24: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
25: Sprytnie.
24: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Reklama.
27: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Wtorkowe popołudnie z wichurami na północy i nad morzem, z burzami w południowej Polsce. Uważajcie zwłaszcza na Pomorzu. Alerty trzeciego stopnia przed silnym wiatrem, który może się rozpędzać w porywach do 120 km na godzinę. A na Lubelszczyźnie uwaga na trasie S12 na odcinku między węzłami Nałęczów i Jastków w pobliżu miejscowości Zagrody. Osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Chłodne utrudnienia na jezdni w stronę Lublina.
27: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Po ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuchaj.

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczuszka.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: trzeciego stopnia zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych przyjęte przez Europarlament.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
0: Dorota Wertycka. To już oficjalne. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do amerykańskich wyrzutni Patriot. Informację potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze. A na miejscu jest także nasz wysłannik Cezary Jaszczyk.
2: Porozumienie ma na celu budowę europejskich zdolności serwisowania rakiet, co ma zwiększyć ich dostępność w całym sojuszu. Polska podpisała tę umowę razem z Amerykanami, Niemcami, Holendrami i Szwedami. A jeśli chodzi o pozostałe umowy, to dziś w Ankarze mamy ich dosłownie wysyp. Mówił o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Sojusznicy zgodzili się nie tylko na inwestycje w obronność w skali 5% PKB, ale i zwiększenie produkcji i innowacji w dziedzinie obronności. Teraz, rok później, w Ankarze widzimy już tego rezultaty. Mowa m.in. o umowie na modernizację natowskich systemów wczesnego ostrzegania czy porozumienie w sprawie dostępu do surowców krytycznych oraz wieloletni program budowy sił dronowych.
0: Jutro opinia publiczna ma poznać wyniki rozmów z kierownictwem resortu zdrowia i NFZ-u, przekazał premier Donald Tusk. Rozmowy trwały łącznie kilkadziesiąt godzin, a temat to nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali. Szef rządu zapowiedział, że jutro resort zdrowia będzie gotowy do prezentacji ustaleń. Uwaga na wichury i burze, porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. IMGW wydało żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Te najwyższego stopnia obejmują województwo pomorskie oraz powiaty pucki i nowodworski, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Najbliższe godziny to dość silny i porwisty wiatr na północy, północnym wschodzie i centrum kraju. Tutaj na wybrzeżu wiatr do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe. Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, natomiast na południu burze z gradem i intensywnym opadem deszczu.
0: Szczególnie zagrożone ze względu na wichury jest Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska i okolice Helu. Bez dopłat za przedmiot osobisty, mały plecak pod fotelem. Takie zmiany praw pasażerów linii lotniczych przegłosował Parlament Europejski. Kompromis zakłada przedmiot osobisty o określonych wymiarach, maksymalnie 40 na 30 na 15 cm w cenie biletu i domyślne pokazywanie cen już z bagażem podręcznym, mówi Marta Wcisło, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
4: Nareszcie cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym.
0: Przepisy wejdą w życie za rok. Dziś poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu o awans do najlepszej ósemki. Najpierw o godzinie 18:00 zagrają mistrzowie świata Argentyńczycy. Przemysław Pozowski.
5: Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, więc wszyscy huchają i dmuchają na Leo Messiego, mówi trener albiceleste Lionel Scaloni. Z Leo myślę, że wszystko jest w porządku. Nie wspominał nic. Niedawno rozegrał 120 minut i ma 39 lat, ale nawet jeśli mu coś dolega, to mi nie powiedział, więc i tak zagra. O 22:00 z kolei mecz w Vancouver, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią.
0: A na razie do ćwierćfinałów awansowało 5 drużyn z Europy i Maroko.
1: Pogoda.
0: Jutro w wielu regionach może przelotnie padać deszcz, z wyjątkiem zachodnich części kraju. I właśnie od zachodu będzie postępować rozpogodzenie. A na termometrach wciąż niewiele, od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum i nad morzem, do 23 na południowym zachodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
7: Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii na lato. Będzie też piosenka na życzenie, no i przyjmę kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. No i mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie na koncert Hanny Banaszak, który już jutro o godzinie 19:00 w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, że Radio Pogoda jest patronem medialnym wydarzeń, które w te wakacje dzieją się właśnie w teatrze. Jeżeli chcą Państwo być na koncercie Hanny Banaszak jutro w Sopocie, to proszę zadzwonić pod numer 22 444 4004 i powiedzieć, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać te bilety.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: nosił dzisiaj takie parasolki i parasole. To była Maria Koterska.
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Spowiem kolejne Państwa muzyczne życzenie, czyli po prostu...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: No właśnie, taki telefon dziś od Państwa.
3: Dzień dobry Pani Moniko, ja bym bardzo prosił o nadanie piosenki Czerwony Gitar nad morzem. To jest piosenka, która mi się kojarzy zawsze z latem i z taką z wakacjami. Mhm. Nad Zalewem Zegrzyńskim była taka plaża kiedyś w latach 60-tych, 70-tych, gdzie był radiowęzeł i tam puszczali często tą muzykę, tą właśnie piosenkę Czerwony Gitar nad morzem. I zawsze ile razy ją słyszę, to mi się kojarzy ten czas beztroski. Jeszcze raz dziękuję, jeżeli Pani to spełni, to na pewno nie tylko ja bym pragnął tej właśnie wesołej, wakacyjnej piosenki nad morzem. Czerwony gitar. Dziękuję
0: oczywiście
3: bardzo.
0: Oczywiście, że spełniam to życzenie. Dlaczego miałabym takich wspaniałych życzeń nie spełniać? Jeżeli też Państwo mają jakieś muzyczne życzenia, to proszę zadzwonić 22 444 4004. Na pewno któregoś dnia usłyszycie tą swoją ulubioną piosenkę na antenie Radia Pogoda w czasie wakacji.

0: Linda Ronstadt, I'm living it up to you. A teraz, proszę Państwa, wracamy do podwójnego zaproszenia na koncert Hanny Bonaszek. Ten koncert już jutro o 19.30 w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. No jak Pani Martyna, robiąc obiad, usłyszała, że można takie bilety zdobyć, to natychmiast zadzwoniła.
1: Dzień dobry. Odzywam się w sprawie biletów na koncert Hanny Banaszak. Marzy mi się, żeby wybrać się z moją ukochaną mamą, która jest fanką tej piosenkarki. Byłoby to spełnienie marzeń.
0: No, radio Pogoda, jak wiadomo, łączy pokolenia, więc dla pani Martyny i dla jej mamy Jolanty właśnie to podwójne zaproszenie. Życzę przyjemnego koncertu. A już za kilka minut na naszej antenie kolejne najpiękniejsze melodie. Między innymi Ryszard Rynkowski dla nas zaśpiewa, ale będzie też Klub Pogodnych Ludzi. Już szykuję dla kogoś z Państwa legitymację.

0: Autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
11: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Została ostatnia reklama.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Śpiewała oczywiście Irena Santor, a teraz czas przyjąć kogoś z Państwa do paczki przyjaciół Radia Pogoda. Dzisiaj wykręciłam numer do Pana Romana.
1: Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry. Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda. Czy to Pan Roman?
2: Tak jest, bardzo serdecznie witam.
0: Z pięknego miasta Bytomia.
2: Tak jest.
0: No właśnie, co jest ładnego w Bytomiu?
2: A rynek, pozostałości po elektrowni, żołbierki, kolej wąskotorowa, która jeździ z Bytomia do Tarnowskich Gór i do miasteczka śląskiego. No, dużo zieleni, mamy duży park. No jest to trochę atrakcji.
0: Panie Romanie, no ja dzwonię do Pana z Klubu Pogodnych Ludzi, bo wyraził Pan chęć dołączenia do tej naszej paczki przyjaciół Radia Pogoda. Tak? Czy uważa się Pan za osobę pogodną?
2: Oczywiście. Ja bardzo lubię towarzystwo z dobrym humorem i z uśmiechem na ustach.
0: W ogóle taki ten śląski humor jest dosyć znany. Ślązacy są bardzo towarzyscy właśnie, tacy lubią zabawę, lubią muzykę. Tak mi się wydaje. W każdym razie kilku Ślązaków z nami wszyscy...
2: Troszeczkę ci młodzi to mają raczej nosy z telefona, ale kiedyś to na podwórku się spotykali. Akordeon, śpiewy,
0: właśnie,
2: gitara.
0: Właśnie, tak.
2: Teraz już troszkę mniej. No, ci starsi jeszcze, to jeszcze tak.
0: No i przecież jeszcze też jest taka charakterystyczna śląska muzyka też, prawda?
2: Tak. Na Śląsku rządzi blues. Mamy w Katowicach teraz taki Kato Blues. I tam bardzo dużo zespołów przyjeżdża z Polski i nawet z zagranicy. No i przeważnie co tydzień jest imprezka taka. Można nawet bez biletów darmo na ulicy grają.
0: A pan jednak słucha Radia Pogoda. Proszę powiedzieć, dlaczego?
2: No to jest sentyment. Tam są takie utwory, które pamiętam jeszcze jak byłem dzieckiem. No nie tylko, no bo już byłem nastolatkiem, jak Czerwone Gitary.
0: A właśnie, właśnie.
2: Bardzo, bardzo lubię zespół Breakout. To też bluesowy zespół, no to co? Skaldowie, Trubadurzy, można tak wymieniać bez końca.
0: Panie Romanie, no ja dzwonię oczywiście z taką wiadomością do Pana, proszę posłuchać.
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
0: Witam
2: no,
0: serdecznie.
2: Bardzo się cieszę, no nie wiem czym skakać pod sufit.
0: Można,
2: ale w każdym
0: można.
2: Razie bardzo, bardzo radosny dzień w takim razie dzisiaj jest. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: Adriana Celentano i Tempo Senewa, piosenka o tym, że czas płynie nieubłaganie i nie da się go zatrzymać. Już niedługo 18, po 18 Aleja Sław, po 22 w Radiu Pogoda kolejne fragmenty powieści hrabia Monte Cristo, także zapraszam na wieczór razem z nami i oczywiście z kolejnymi najpiękniejszymi melodiami na lato. My słyszymy się jutro po 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.
1: Radio Pogoda.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Co tam budują tak żwawo?
6: Mieszkania nowe.
5: A, czyli osiedle nowe?
6: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
7: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Wieje i będzie wiało, zwłaszcza na Pomorzu. Tutaj alert trzeciego stopnia przed silnym wiatrem, który może się rozpędzać w porywach do 120 km na godzinę. Nie parkujcie pod drzewami ani słupami lub innymi tablicami, które mogłyby zostać porwane przez wiatr. Na Krajowej 20 na Pomorzu właśnie uwaga na odcinku Bytów Miastko. Tutaj czołowe zderzenie dwóch osobówek i nadal jeszcze mogą być tu utrudnienia.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
7: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
11: Na naszym radiowym zegarze jest godzina 18, a to oznacza, że już teraz czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zapraszam na program Aleja Sław w Radiu Pogoda.
12: Kolejne wyłudzenia pieniędzy w ochronie zdrowia. NFZ nałożył karę na szpital. Donald Trump znowu sugeruje wycofanie wojsk USA z Europy. A dla odrobiny spokoju i relaksu polecamy wielką wystawę liliowców w łódzkim ogrodzie botanicznym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Sprawa jest wyjaśniana, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam, rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
12: Po kontroli NFZ nałożył na szpital w Mogilnie ponad 2,5 miliona złotych kary. Jak ujawnia Wirtualna Polska, neurochirurdzy mieli też nieformalnie opłacać pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Podczas zabiegów korzystano także z aparatu rentgenowskiego, który nie miał prawa być używany. Prezydent USA Donald Trump mocnymi akcentami zaczyna swój udział w szczycie NATO w Ankarze. Podczas spotkania z prezydentem Turcji Trump powiedział, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Dodał, że USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Powtórzył też, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Teraz wracamy do sprawy autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w Warszawie. Nawet kilka tygodni może potrwać sprawdzanie tak zwanej czarnej skrzynki. Prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu, dlatego kierowca raczej nie usłyszy zarzutów, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
14: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
12: Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nieoficjalnych informacji policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów jeżdżących po Warszawie. 40-letni Mołdawianin zmienił dane osobowe, aby ominąć zakaz wjazdu do strefy Schengen. Został zatrzymany w Medyce. Za nielegalne przekroczenie granicy zostanie ukarany przez sąd. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 19 osób, które zmieniły dane osobowe, by ominąć zakaz wjazdu. W większości przypadków byli to obywatele Mołdawii. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy prawie całego Pomorza. A najgorsza sytuacja jest na Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To właśnie w lipcu liliowce prezentują się najpiękniej, mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
15: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
12: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. W najbliższą niedzielę kolekcję będzie można podziwiać w czasie spaceru z przewodnikiem.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zostały już tylko dwa miejsca w najlepszej ósemce mundialu. Argentyna gra właśnie z Egiptem o 22:00. Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Z turnieju odpadł w nocy ostatni współgospodarz. Amerykanie przegrali z Belgią 1-4. Coco Gauff jako pierwsza awansowała do półfinału Wimbledonu. Amerykanka wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Czeszka Karolina Muchowa, albo Japonka Naomi Osaka. A do ćwierćfinału debla awansowała Katarzyna Piter. Razem z Czeszką Anną Szyszkową pokonały dziś czesko-słowacki duet Linda Noskowa-Rebeka Szramkowa 7-5, 6-4.
1: Pogoda.
12: Na Pomorzu dzisiaj bardzo silny wiatr, a deszczowo w całej Polsce. Temperatura od 16 do 25 stopni. Jutro sporo słońca, ale na zmianę z deszczem. Środkowa i wschodnia Polska nadal jeszcze deszczowa. Na Podlasiu niewykluczone burze. A temperatura od 18 do 22 stopni.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Dzień dobry, Tamara Pawlik-Lipska. Dziś w Alei Sław moim gościem będzie aktor Dawid Dziarkowski. Jeśli byli Państwo w warszawskim Teatrze Komedia, to myślę, że widzieli Państwo Dawida jako Adolfa Dymszę. Ale jeśli nie dotarli jeszcze Państwo do tego teatru, no to myślę, że warto. Porozmawiamy i o tym, jak Dawidowi grało się tak znamienitą postać, i o tym też, jak wyglądała ta jego droga do tego, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest. Serdecznie zapraszam na program.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją sławą tutaj, choć może powinno być moim sławym, jest Dawid Dziarkowski, aktor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Nie wiem, czy nie powinnam powiedzieć może bardziej od razu Adolf Dymsza.
2: No rzeczywiście taką postać odgrywam teraz w Teatrze Komedia w Warszawie. Dawid Dziarkowski, ale tak. Ale...
1: Nadal jeszcze Dawid.
2: Jeszcze tak.
1: Czy przygotowując się do tej roli, to było takie trochę spełnienie marzeń? No bo jakby, wybacz, ale uważam, że jesteś bardzo podobny do Adolfa Dymszy. Tak po prostu, fizis.
2: Wybaczę, absolutnie. Nie, no, uważam, że to jest komplement. Bardzo charakterystyczny, ale również i przystojny aktor, więc tak, traktuję to jako komplement. Dzięki. To było absolutne spełnienie marzeń. Od wielu lat wiele osób mi mówiło o tym podobieństwie, natomiast to podobieństwo, które zauważyła reżyserka, czyli Marta Miłoszewska, odnosiło się w jej mniemaniu raczej do takiej umiejętności, takiego wyczucia formy, które posiadał Adolf Dymsza, a niekoniecznie do takiego podobieństwa fizycznego. Natomiast mimo wszystko ta rola została mi zaproponowana, no i jest to jakieś ogromne spełnienie marzeń, bo nie dość, że monodram, to jeszcze w takim teatrze, na takiej fajnej scenie, no i niezwykle poruszający tekst, ważny, myślę, ważny.
1: Czy przygotowując się do takiej roli, jak to w ogóle wygląda? Czy na przykład, nie wiem, szukałeś różnych nagrań, czy pracowałeś się z kimś nad tym, jak powinieneś się zachowywać, czy to jest twoja zupełna interpretacja?
2: Nie miałem żadnego coacha. Raczej zawsze posiadałem taką umiejętność imitacji, naśladownictwa, zwał jak zwał. Potrafię. Natomiast no, rzeczywiście jakieś tam podobieństwo jeszcze wizualne pomaga tym bardziej. Ale znamy Adolfa Dymszę z filmów, mniej z takich prywatnych rozmów i jakichś prywatnych archiwalnych nagrań. Więc rzeczywiście jest tam też trochę takiej mojej interpretacji tego, jakby mógł się zachowywać prywatniej, no bo jednak też zdarza się, że na tej scenie coś odgrywam jako on, coś się wcielam, ale raczej szukaliśmy prawdy i szukaliśmy jego. Więc żeby taką prawdę wydobyć, do niej się dobić, to potrzeba rzeczywiście takiej mieszanki trochę i tych nagrań, i tego, co się przeczyta, i tego, co się zobaczy, i tego, co się usłyszy o nim i jego, a potem włączenie w to siebie i taki miks. No takie marzenie moje ogromne było, bo to już... Okej, gramy od września, ale w kwietniu, rok temu, to była pierwsza rozmowa z reżyserką, z Martą na temat tej roli. W styczniu tego roku pierwsze spotkanie z dyrekcją i to moje marzenie było od początku, żeby publiczność, ta, która nie zna Dymszy, czy nie poznała go, nie widziała, czy nie wiedziała, kim jest, nie wie, to żeby się dowiedziała i zaczęła czytać i chciała oglądać, a ta część, która go, widzów, widziała, podziwiała albo znała, to żeby go zobaczyła na tej scenie. I to było moje marzenie i myślę, że no po tych kilku spektaklach, które zagrałem i po tych opiniach, które otrzymałem, myślę, że to się udało. Na całe szczęście.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

marzy. Niech sobie ludzie o miłości plotą trzy po trzy, że ma dużo ciemnych stron, że to jest za życia zgon, a jednak bez niej w świecie jeszcze gorzej byłoby. I dlatego każdy z nas kochać chce, co bez miłości wart jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody, Mahomet bez brody, to tylko strata młodych lat. Bez wódki można także żyć i mimo to szczęśliwym być. Bez ludzi dasz radę, bez forsy dasz radę, lecz bez miłości trudno żyć. Na świecie każdy człowiek o coś stara się i dba, ten pieniędzy dużo chce, ten chce sławą upić się, lecz w pewnej chwili każda odda chętnie to, co ma. Za maleńki jeden dźwięk kocham cię, co bez miłości wart jest świat. To tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez wody.

Tuż oprze cię, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mógł. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i serce.

0: Matea Sław, Radia Pogoda.
1: Zastanawiałam się, bo powiedziałeś, że pierwsze rozmowy były w kwietniu, a właśnie 1 kwietnia któregoś roku wrzuciłeś post na swoje media społecznościowe, że będziesz grał w filmie Adolfa Dymsze. Czy ten post miał jakiś wpływ na te rozmowy?
2: Tak, mogę opowiedzieć tę historię, jeżeli mamy chwilkę. To była niesamowita historia. Ja te media społecznościowe na Instagramie przede wszystkim prowadziłem bardzo skrupulatnie i z jakimś tam zamierzeniem, planem na to, żeby zbudować sobie jakąś przestrzeń, na której mogę budować swoją karierę, zwał jak zwał, no, znów. No i wpadłem na pomysł, dobrze, to jest prima aprilis, wrzucę żart, takie zdjęcie, gdzie jest ta kompilacja mojej twarzy i twarzy Adolfa Dymszy właśnie i że zagram w tym filmie. Nie spodziewałem się takiego po prostu nawału pozytywnych komentarzy, prywatnych wiadomości od wielu naprawdę znanych osób i to było dla mnie tak przerażające, bo było mi głupio, bo ja naprawdę zażartowałem, nie wiedziałem, że to tak się potoczy, że jakby no, zostanie to odebrane jeden do jednego, a nie jako żart. Napisałem od razu, że żartuję, że to jest prima aprilis i różne wiadomości wysyłałem prywatne i to próbowałem skorygować, no ale po kilku dniach nawet i po tygodniach dostawałem gratulacje kolejne, spływały. Natomiast, no tam koniec końców myślę, że większość osób jednak zrozumiała, że to żart.
1: Ale zdążyło się roznieść.
2: Natomiast w tym samym czasie mniej więcej Marta Miłoszewska, czyli reżyserka właśnie Króla Komedii, no jej tata, czyli Wojciech Ogrodziński pisał Króla Komedii. To była taka historia, że miał kogoś innego w głowie, natomiast Marta chciała zaproponować właśnie mnie, znając mnie z Instagrama, ale też ja wtedy parę lat wcześniej jeszcze byłem aktorem teatru Jaracza w Olsztynie, Marta pochodzi z Olsztyna, pomyślała o mnie, pomyślała w ogóle o młodszym aktorze, o młodym aktorze, który mógłby zagrać właśnie tę rolę. I w momencie, kiedy ten tekst już powstał, a on trochę powstawał dość długo, bo ten research robiony przez Wojciecha Ogrodzińskiego trwał naprawdę bardzo, bardzo długo, kilka lat. I kiedy już powstał, to Marta mówi, dobra, odezwę się do Dawida i zobaczyła ten post, że ja zagram w tym filmie, mówi, kurczę, spóźniłam się. Co jest no, naprawdę dość zabawne. Kiedy ja to sprostowałem, Marta mówi, no nie wierzę. No i napisała mi taką długą wiadomość, że musimy się spotkać w ogóle, że ona nawet tego podobieństwa fizycznego nie widziała, to co powiedziałem na początku, tylko widziała to wyczucie formy, które jej się bardzo podobało i które według niej mogłoby pomóc w tym, żeby uchwycić naszego bohatera. No i odezwała się, spotkaliśmy się wtedy właśnie w kwietniu, czy tam to było w maju, może się spotkaliśmy pierwszy raz, bo mówię, muszę się przygotować do tej rozmowy, bo muszę poczytać trochę jeszcze, żeby... No i potem przeczytałem tekst, w którym się zakochałem absolutnie, bo Wojciech Ogrodziński zrobił coś niesamowitego, napisał ten tekst przepięknie, no ale bardzo też to jest trudny monodram i trudny tekst, nie jest to tak zwany samograj, że ja to czytam i ja po prostu wszystko już sobie wyobrażam i wiem, jak będzie wyglądało. Trzeba było do tego bardzo mądrze podejść, z takim mądrym okiem z zewnątrz. Marta była takim okiem, by wykorzystać i wyciągnąć z tego tekstu wszystko, co najpiękniejsze, najpiękniejszą taką szlachetną część tego tekstu.
1: A ja tylko przypomnę, że moim gościem jest dzisiaj aktor Dawid Dziarkowski. Na chwilę stawiamy przecinek. Za moment wracamy do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: A drogi dzisiaj mogą być mokre, w całej Polsce wszędzie deszczowo. Na Podkarpaciu kolizja, droga krajowa numer 28, utrudnienia mogą potrwać do 20 co najmniej. Skończyły się za to utrudnienia na ekspresowej szóstce koło Lęborka na Pomorzu. Tutaj osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Były utrudnienia, ale już jedziemy bez kłopotu.

Katko, będziesz Agato. Te lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław w Radiu Pogoda. Dziś moim gościem jest Dawid Dziarkowski, aktor, którego na pewno znają Państwo z wielu produkcji filmowych, ale też który wcielił się w postać Adolfa Dymszy w sztuce Król Komedii w Teatrze Komedia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Co dla ciebie było najtrudniejsze w takim razie, gdy przygotowywałeś się, bo mówisz, że ten tekst właśnie robił na tobie wrażenie, był trudny, jest mądry i jakby, czy miałeś taki moment, że pomyślałeś sobie, że nie wiem, nie masz pomysłu, jak to zagrać, albo w jaki sposób stworzyć tę postać?
2: Najtrudniejsze, myślę, jest dla mnie było taka konfrontacja z rzeczywistością, to znaczy myśl ciągle o tym, że ktoś to zobaczy. Że i nie byle kto, że będą to osoby najprawdopodobniej osoby z rodziny, najprawdopodobniej osoby, które znały Dotka. I też to dla mnie taka olbrzymia szansa, bo to taki mój debiut w Warszawie po 10-11 latach grania w teatrze, no przede wszystkim w Teatrze Jarcza w Olsztynie. Mhm. Zawsze marzyłem o tym, żeby tutaj grać. Mieszkam tutaj w Warszawie od kilku lat i to z taką... I myślę sobie, że tutaj nie ma marginesu na popełnianie błędów. Tak sobie do tego podszedłem. To znaczy, żeby to było po prostu najbardziej perfekcyjne, na ile mogę wykonać. Żeby po prostu była autentyczne i dobre pod każdym względem. I ta walka z samym sobą była najtrudniejsza. To znaczy, żeby powiedzieć sobie, dobra, już nie szukam dalej, to jest to, nie? To znaczy, żeby uwierzyć w to, że to, co robię, to, co proponuję, mimo zapewnień reżyserki, żeby naprawdę w to uwierzyć. I no oczywiście do pierwszych spotkań z żywą widownią, już mówię całą widownią, to też trudno jest tak sobie uwierzyć. Dlatego najtrudniej było mi wejść w ogóle na scenę tam podczas pierwszego kontaktu z widzami. Była trzecia generalna, przepraszam, taka pełna widownia, no to myślałem, że nie wyjdę po prostu, bo tak sobie już nabudowałem pewne rzeczy w głowie i to, że to jest takie ważne dla mnie, że było mi bardzo trudno wyjść, no ale potem mówię, no nie po to to wszystko i nie po to te marzenia, żeby teraz się tutaj zemdleć ze stresu, tylko wziąłem dwa oddechy i wyszedłem na scenę. To było super. Natomiast cały ten tekst, mówię o tej mądrości, o tej szlachetności, no ten tekst jest przede wszystkim napisany tak, jakby Adolf Dymsza mówił te słowa, te zdania. Jest taką piękną polszczyzną po prostu napisane, taką piękną myślą. Rzeczywiście całość skupia się na takim rozrachunku z przeszłością, z życiem, które nie było łatwe. I mamy taki różne czasy, to znaczy mamy tego Dymszę w pewnym sensie na łożu, no to jakby na łożu śmierci, no na wózku w domu opieki społecznej, więc mamy właśnie takiego starszego już, ale mamy też takie flashbacki z przeszłości. Mamy też Dymszę, który właśnie odgrywa kogoś. Więc jest jakby dużo warstw i dużo poszukiwań i w ciele, i w myśli. Takie piękne pole dla aktora do podejmowania i reżysera do podejmowania decyzji pewnych, na co się decydujemy po prostu. Czy w jaki sposób gramy, czy właśnie staramy się uciekać od jakiegoś grania dużego, tylko właśnie szukamy jakichś środków mądrych, żeby ta powieść, która do tej pory nie została opowiedziana, została opowiedziana jak najlepiej teraz.
0: Ale może uda mi się przekonać naszego gościa do jeszcze innych radiowych opowieści. Dawid Dziarkowski jest dziś gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. To u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa. Jak olej w głowie masz, należy tylko znaleźć drink, to znaczy jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że

Jak człowiek się przejmuje, to lysieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb, ma ciasne buty, to chodzi jak struty i martwi się, i smuci się, i biada, lub wpada zaraz w gniew. A mnie siu, a u mnie cyk, smutek był i smutek momentalnie znikł, bo u mnie siu i raz, i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma.

0: tyk, smutek był i smutek momentalnie znikł, bo u mnie siu i raz i dwa, i człowiek swój humoryk znowu ma.
1: A u mnie siu, a u mnie tyk,
0: i smutek był i smutek momentalnie znikł,
1: a u mnie siu i raz i dwa,
0: i człowiek swój humoryk znowu ma.
2: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Na zegarach jest już 19:00. Po wiadomościach i prognozie pogody wracamy do Alei Sław i naszej dzisiejszej rozmowy.
14: Zaczął się szczyt NATO. W Ankarze Trump chwali Turcję. Resort zdrowia omawiał z premierem pomysły na poprawę systemu. Jutro wnioski. Radni Rzeszowa nie chcą nocnej prohibicji. Odrzucili projekt.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zaczęła się już uroczysta kolacja dla przywódców państw NATO. Liderzy jutro rano wezmą udział w oficjalnych obradach. Dziś Donald Trump zasugerował, że Waszyngton może sprzedać Turkom nowoczesne myśliwce F-35, mimo sprzeciwu Izraela i faktu, że Ankara kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze.
15: Mamy lepsze relacje z Turcją, a Turcja pod wieloma względami okazała się o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, po których lojalności byśmy się spodziewali. Więc na pewno to coś, co rozważamy.
14: Trump powtórzył też, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Resort Zdrowia i NFZ pracują nad planem naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro ma go przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda, a impulsem do zmian są nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym. Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Premier Tusk, który z ministrem Grendą dwukrotnie dziś się spotykał, przed i po posiedzeniu rządu, wyjaśnia, że sprawa Szpitala Południowego ujawniła wiele mankamentów w systemie i dlatego zobowiązał resort i NFZ do przygotowania konkretnych rozwiązań.
17: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
16: Szef rządu zdaje sobie przy tym sprawę, że w trybie pilnym będzie można wprowadzić tylko część niezbędnych reform. Pozostałe będą wymagały zmian ustawowych.
14: Polscy europosłowie mówili dziś na forum Parlamentu Europejskiego o gloryfikowaniu UPA przez Ukrainę. Andrzej Halicki z KO i Michał Dworczyk z PiSu zgodnie podkreślali, że Ukraina musi przestrzegać europejskich wartości, by być w Unii Europejskiej. Według Halickiego to oznacza, że nie może gloryfikować tych, którzy dokonywali działań o charakterze ludobójczym. Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. Uwaga na fałszywe SMS-y o paczkach. Cyberprzestępcy wykorzystują zmianę w przepisach celnych. Wykorzystują fakt, że zamawiający paczki spółeczki spoza Unii Europejskiej faktycznie spodziewają się po zmianie przepisów jakiejś dopłaty. Oszuści wysyłają SMS-y z linkiem do płatności. Mówi Krzysztof Romasz z Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.
3: Niewielka kwota do rzekomej dopłaty, o której wspominają oszuści w SMS-ach, dodatkowo obniża czujność.
14: Jeśli klikniemy w link, możemy stracić pieniądze albo dane do bankowości elektronicznej. Niespokojny wieczór w pogodzie, są ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla 12 województw. Na północy kraju może wiać w porywach do 120 km na godzinę. Co jeszcze dzieje się w pogodzie, o tym synoptyk Agnieszka Prasek.
18: Na południu tutaj mamy do czynienia z burzami i lokalnie intensywnym opadem deszczu. Do tego dość silny i porwisty wiatr w centrum i na północnym wschodzie kraju.
14: Wietrznie będzie także jutro, zwłaszcza nad Bałtykiem. Radni Rzeszowa nie zgodzili się na nocną prohibicję. Odrzucili projekt uchwały ograniczającej dostępność alkoholu w godzinach nocnych. Zwolennicy wskazywali na ochronę zdrowia publicznego, przeciwnicy na wady projektu i brak dowodów skuteczności takiego rozwiązania. Rzeszów tym samym nie dołączy do największych polskich miast z nocną prohibicją. To obowiązuje już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i no właśnie, kto uzupełni stawkę ćwierć finalistów Mundialu? Argentyna gra właśnie z Egiptem, a wieczorem Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Jutro dzień przerwy na Mistrzostwach Świata, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Polskie siatkarki jutrzejszym meczem z Turcją w Osace rozpoczną rywalizację w ostatniej rundzie Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego, który zajmuje czwartą lokatę, jest bliski awansu do turnieju finałowego. W Japonii jednak zmierzy się z wymagającymi rywalkami. Oprócz Turcji będą to USA, Brazylia i Japonia.
1: Pogoda.
14: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północnym wschodzie Polski i na wybrzeżu, a na południowym wschodzie i południu alerty przed burzami. Jutro miejscami przelotne, opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum. 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu, około 18 w centrum, 22 najcieplej na zachodzie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: Dzień dobry tym wszystkim, którzy dopiero do nas dołączyli, a ponownie witam tych, którzy z nami są cały czas. Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest Dawid Dziarkowski, aktor filmowy, teatralny, odtwórca roli Adolfa Dymszy w Teatrze Komedia. W spektaklu Król Komedii rozmawiamy dziś nie tylko o tej roli. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
21: Nie miałem prawie nic.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Dziś moim i Państwa gościem jest Dawid Dziarkowski, spektaklowy i spektakularny Adolf Dymsza w Królu Komedii, w Teatrze Komedia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo dużo zebrałeś pozytywnych recenzji po tym spektaklu. W tych recenzjach, nazwijmy to, krytyków, które czytałam. Natomiast czy publiczność również dała ci jakiś oddźwięk, jak oni to odebrali?
2: Tak, dużo dostaję wiadomości w internecie, w mediach społecznościowych osób, które były na spektaklu. Dużo osób mi bliższych i dalszych, ale bliskich, znajomych, przyjaciół było na spektaklu i no i zbieram to wszystko sobie do serduszka.
1: Zdarzają się nieprzychylne opinie? Od najbliższych na przykład?
2: No nie zdarzyło mi się jeszcze tutaj nic usłyszeć niefajnego. Powiem tak, no dla mnie oczywiście gdyby było inaczej, mówię, gdyby to co zaraz powiem, gdybym dostał negatywny głos jakiś od rodziny na przykład, tak, to bym musiał sobie jakoś to wytłumaczyć. No robię swoje i tak dalej. I bym musiał sobie jakoś to w tej aktorskiej głowie wytłumaczyć. Natomiast na szczęście rodzinie, wnukom Dymszy się podobał ten spektakl. Mogę to chyba powiedzieć na głos. To dla mnie bardzo ważne. To znaczy kamień spadł mi z serca. Też dużo osób takich, no mówię, znających dotkał. Więc to są dla mnie rzeczy mimo wszystko ważne. Mówię, gdyby powiedziano mi coś innego, no musiałbym wtedy sobie jakoś z tym radzić i pewnie sobie jakoś to wytłumaczyć, ale w tym momencie traktuję to jako takie najważniejsze, tak, jako taki glejt do tego, żeby móc grać i grać jak najwięcej i opowiadać tę historię.
1: To od razu nasuwa mi się następne pytanie w tym temacie. Czy będzie film albo serial, czy już ktoś z taką propozycją do ciebie się zwrócił?
2: Żadnych konkretów, ale dużo osób rzeczywiście mówiło o tym, że to jest świetny materiał na to, żeby powstał taki film albo serial. Ja bardzo chętnie zagram. Czekam na propozycje.
1: Włączamy telefony redakcyjne, odbieramy.
2: Ja myślę, że to jest fantastyczny pomysł, tak już mówiąc całkiem serio, bo nie powstał jeszcze serial czy film o najwybitniejszym polskim aktorze komediowym Międzywojnia i chwilę po. No nie powstał. Myślę, że ta historia jego jest na tyle kolorowa, miejscami smutna, dojmująca, bezwzględna, a miejscami pewnie i najpiękniejsza na świecie, że warto opowiadać tę historię. I tak niejednoznaczna. No, więc czekam absolutnie.
1: Zastanawiam się, generalnie wielu z nas, wchodząc bardzo mocno w temat Międzywojnia, kojarzy właśnie Adolfa Dymszę jako takiego bardzo komediowego, bardzo optymistycznego bohatera. Teatr na swojej stronie pisze, że jest to spektakl, twój spektakl, gorzko o śmiechu. Dlaczego no, tak?
2: Główna oś, tak jak powiedziałem, to jest to rozliczenie z przeszłością. Nie jest tajemnicą to, że Adolf Dymsza był posądzany o kolaborację z Niemcami. I tak naprawdę, kiedy się zagłębiałem w tę historię, czytałem więcej, no to dość szybko można dojść do wniosku, że te oskarżenia mogły wynikać z różnych względów, nie musiały być słuszne i najprawdopodobniej nie były. Myślę, że nie były słuszne. Łatwo jest nam oceniać pewne decyzje, łatwo jest oskarżać i szczególnie kogoś oceniać zero-jedynkowo. Myślę, że ta historia kiedy się zagłębimy w nią, to uczy nas, że no szczególnie w tamtym okresie no nie możemy tak oceniać nikogo. Nie chciałbym, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc nie chciałbym się za głęboko wypowiadać i mówię, nie jestem specjalistą. Osoby, które kolaborowały, chociażby Igo Sym, no, były też likwidowane, mówiąc brzydko, przez polskie podziemie. Mhm. Kiedy nawet miał jakąś karę chłosty dostać, a tak się czyta o tym, to się przychodził do niego do mieszkania i Adolf Dymsza udawał dźwięki chłostanego, prawda, a wcale nie był, bo z jakiegoś powodu. No, ale ta historia jest naprawdę bardzo szeroka i tak w radio nie będę o tym opowiadał.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

bez względu na to, ile człowiek ma w kasie. Niech ma humor i niech w kasie, gdy go opuści radość życia i krzepa, to gość przepadł, bo nie umie żyć. A mnie to graj, gdy w sercu czuje maj, kieszeni tykwie, a pod pachą piękną pleć. A mnie to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod mną, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie to graj, że mam na ziemi raj i żyję.

kraj, gdy w sercu czuję maj. Jesieni dychę, a pod pachą piękną leć, a mnie to kraj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod lą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie to kraj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że aż buzi daj.

0: Kultura.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Dziś Walaisław, Radia Pogoda, gościmy Dawida Dziarkowskiego, aktora, którego mogą Państwo zobaczyć w spektaklu Król Komedii w Teatrze Komedia w Warszawie. Tam właśnie Dawid wciela się w rolę Adolfa Dymszy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo dużo musiałeś przeczytać, żeby się przygotować do tej roli. Czy miałeś taki wewnętrzny imperatyw, który ci mówił, że absolutnie wszystko, co znajdziesz, musisz poznać?
2: Na pewno nie. Na pewno tam zostały jeszcze rzeczy, których nie dotknąłem. No ale nie wiem, chociażby książka, biografia Romana Dziewońskiego, no tam to jest wielka kniga, z której możemy dowiedzieć się naprawdę wiele. Jest książka rodziny Dymszy też o nim, która jest świetna. Właśnie tamten wątek tej rzekomej kolaboracji jest pięknie objaśniany, dlaczego nie należy tak do tego podchodzić zero-jedynkowo. No, więc tak, no, z filmów jest taka baza znana filmowcom wszystkim, filmpolski.pl. Wpisujemy aktora, aktorkę, człowieka filmu i wyświetla się wszystko. I tak po kolei sobie oglądałem rzeczy. Nie, myślę, że wszystko, co było potrzebne, udało się.

0: się znaleźć i obejrzeć i przeczytać. Ja jestem zadowolony ogólnie, bardzo jestem zadowolony i zapraszam wszystkich oczywiście na ten spektakl, będzie mi niezwykle miło. I tak trzeba się dosyć szybko decydować, bo bilety dość szybko się rozchodzą, co jest bardzo miło.
1: Teatr Komedia, przypominamy.
0: Teatr Komedia.
1: Ciekawy jest dla mnie również taki wątek już niezwiązany z Adolfem Dymszą, a z twoim życiem, że najpierw mieszkałeś w Szczecinie, potem w Olsztynie, teraz Warszawa. To tak dość daleko te wszystkie miejsca są od siebie. Co wymuszało takie decyzje?
0: Patrząc na Polskę, to tak daleko. No, cały świat, no, to niekoniecznie.
1: Okej. Okay. Czasami wystarczy zmiana perspektywy.
0: Tak jest. No, co? W Szczecinie nie ma szkoły teatralnej. Mm. Tak się złożyło, że w Olsztynie jest taka, która chciała, żebym się uczył w niej właśnie. Więc pojechałem do Olsztyna. I zostałem później tam w teatrze, a później chciałem opuścić swoje gniazdo i swój kolejny właśnie taki dom rodzinny, no bo taki udało się stworzyć w teatrze Jaracza w Olsztynie. I jestem tutaj. No i nie wiem, czy przyjdzie mi kolejny taki moment, że teraz muszę opuścić kraj i wyjechać do Los Angeles.
1: Myślałam, że teraz Kraków, tak jeszcze jednak tak, jeszcze geograficznie to... bliżej.
0: Nie, to już wtedy trzeba byłoby atakować Stany. Ale nie, no myślę, że tam na razie czuję się bardzo spełniony i szczęśliwy i no ciągła pogoń, tak, będąc w Szczecinie, pogoń to dobre słowo, pogoń za tym, żeby zostać aktorem, bo zawsze nim chciałem zostać, być, grać, a potem w Olsztynie dowiedziałem się również o tym, że chcę więcej niż tylko w teatrze. Niestety, nie będąc w Warszawie, nie można, albo trudno jest bardzo robić coś poza teatrem.
1: To akurat chyba dotyczy też wielu dziedzin. W muzyce chyba też jest podobnie, że jeśli chce się więcej, to Warszawa.
0: Tak jest.
1: Jak twoje, powiedziałeś, że zawsze chciałeś być aktorem, to już byłeś dzieciakiem. Jak w ogóle zaczęła się ta twoja przygoda z aktorstwem? Teatrzyki szkolne?
0: No tak, tak. Nie, no w przedszkolu nie byłem, ale w podstawówce rzeczywiście były koła teatralne już w podstawówce, później w gimnazjum, zresztą w gimnazjum numer 6, już którego nie ma gimnazjów, była właśnie taka wspaniała polonistka, pani Ewa Niewczas, która była na Królu Komedii w ostatnim secie, przyjechała ze Szczecina obejrzeć. Nie widzieliśmy się wiele lat, chyba z 15 albo z 17. A to była osoba, która rzeczywiście mnie, dzięki niej myślę, że jestem tu, gdzie jestem, no i że realizuję się, że to był ten początek. Trafić na dobrego nauczyciela, dobrą nauczycielkę, osobę, która zauważa te pasje w kimś i potrafi ją podtrzymywać, rozbudzać. Chodziliśmy do teatru, mieliśmy wspaniałe koło teatralne, wygrywaliśmy konkursy. Ja praktycznie pamiętam, że po zajęciach takich regularnych, no to siedziałem praktycznie cały czas na scenie teatralnej, sali teatralnej, takiej na górze w auli w naszej szkole i robiliśmy jakieś rzeczy. Mam wrażenie, że to koło teatralne to codziennie się odbywało po prostu po zajęciach. Więc tak, to zaczęło się wtedy.
1: To jaka była taka twoja pierwsza rola, duża, w gimnazjum?
0: To Romeo i Julia to był coś takiego. No, Romeo i Julia, tylko napisane przez koleżankę to była adaptacja taka. Pamiętam, no. Tak, ale nie wiem, czy to takie interesujące.
1: Wówczas zapewne było bardzo.
0: Wówczas bardzo, tak.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

może młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją zna,

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Zanim dał się poznać jako Adolf Dymsza w Teatrze Komedia, w spektaklu Król Komedii, wcielał się w wiele innych ról, między innymi w Olsztynie, choć do tego momentu tej opowieści jeszcze dotrzemy. Dawid Dziarkowski jest dziś moim gościem w Alei Sław. Rozmawiamy między innymi o tym, jak wyglądała ta droga do bycia aktorem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Potem przyszedł pomysł na szkołę teatralną.
3: Tak, później jeszcze też taka inna osoba w Szczecinie, bardzo znana osobom, które zdają do szkół teatralnych, czyli Iwona Gargas, która zaszczepiła we mnie miłość właśnie do recytacji, do sztuki żywego słowa. Mhm. I właśnie ona przygotowała, ojej, z 40-50 osób może ze Szczecina, aktorów, którzy są tutaj znani na różnych deskach teatralnych całego kraju i nie tylko, i telewidzą. To są osoby, które przygotowała właśnie Iwona. W tym mnie jest taka osoba w Szczecinie. I tak się składa, że no te egzaminy do szkół to są trudne rzeczy. Osoby, które zdają, to wiedzą, na czym to polega. Nie zawsze się udaje. Niektórzy po kilka razy próbują. Ja na szczęście za drugim razem do Olsztyna, do szkoły też, o której nie wszyscy wiedzą, że taka istnieje, ale istnieje, jest super, jest świetna. No i tam zostałem.
2: Nie miałeś od razu myśli po szkole w Olsztynie, żeby jednak już wtedy atakować Warszawę?
3: Miałem. Zresztą nawet było coś takiego, że był casting w Krakowie, pamiętam, do Wesela, do spektaklu Wiktora Rubina. Tam miałem zagrać w tym spektaklu. Zresztą nawet ostatnio mu to przypominałem, a nie pamiętam tego. Znaczy nie pamiętam, że ja tam miałem być. Mhm. Ale że miał robić, to tak. No i tam wiem, że wygrałem ten casting, miałem tam grać, no ale potem projekt upadł, więc ja już wszystkie rzeczy tam z tego Olsztyna wywiozłem. Bo myślałem, że zadebiutuję w Krakowie, a później przeprowadziłem się do Warszawy z moją przyszłą żoną, obecną w sensie, i potem musiałem z tymi manatkami wracać do Olsztyna, no bo jednak dostałem propozycję Amadeusza w Amadeuszu u wspaniałego reżysera świętej pamięci Giovanniego Castagnasa.
2: Czy masz takie poczucie, że już zagrałeś swoją rolę życia, czy taka rola przed tobą?
3: Zostałem pytanie przed, tak? Takie, jaka jest moja wymarzona rola? Powiem tak, że ja naprawdę miałem na przestrzeni tych ostatnich, nie wiem, 15 lat, będąc gdzieś tam przy teatrze, czy będąc już w tym zawodzie, wiele marzeń i albo się zrealizowały, na przykład marzyłem, żeby zagrać Zbyszka, zagrałem Zbyszka w Dolskich, tak? Chciałem zagrać główną rolę w serialu, gdzie będę latał z bronią i strzelał do ludzi, i zagrałem w takim serialu, super. Ale były też takie rzeczy, które spadały do mnie, na mie tak z nieba, że nie wiedziałem nawet,
2: że chciałem.
3: Nie wiedziałem, do głowy by mnie przyszło, że zagram właśnie tego Amadeusza, czy zagram, nie wiem, Konrada w Wyzwoleniu, tak? A to potem przychodzi i się okazuje, że to jest piękne. No, gdzieś sobie wymarzyłem tego Dymszę, bo rzeczywiście wiele osób o tym mówiło, i Bodo Cox, pamiętam, mówi, kurczę, ty wyglądasz jak Dymsza, właśnie kiedy kręciliśmy serial Ludzie i Bogowie. Zresztą nawet tam w tym serialu zaśpiewałem piosenkę Dymszy. No i mówię, no może kiedyś się uda zagrać. No i zrobiliśmy ten monodram, tak? Więc jakby to, co mi się marzy, to mi się marzy wykorzystanie takiego swojego potencjału. Ja wiem, że mam duży potencjał jeszcze taki z jednej strony kreacyjny, bo lubię tworzyć postać, a z drugiej strony taki swój, osobisty, którego gdzieś tam się z nim nie dzielę w swoich, w cudzysłowie mówiąc, postaciach, no bo grając w serialu nie zawsze mam tę przestrzeń, żeby do końca być sobą. Że jakby to, co jest moim marzeniem, to grać jak najwięcej, bawić się w ten zawód, bo to jest zabawa świetna, ale też życie, więc żyć w tym zawodzie i doświadczać jak najwięcej różnych możliwych opcji i możliwości. i kreacji, i niekreacji, to znaczy i też bycia z sobą, bo jeszcze do tego, mówię, nie mogłem, nigdzie nie miałem takiej szansy w ogóle, bo zawsze też musiałem dodać, no, nawet jak nie chciałem, no, bo coś, ktoś oczekuje, żeby, a to on bardziej się taki milszy jest, nie? Ja taki nie zawsze jestem miły, tak? Mhm. Na przykład, no. Mhm. Albo, no, no. Więc odpowiadając na pytanie, czy taka rola jest, myślę, że jest wiele pięknych jeszcze przede mną. Tak sobie marzę o tym.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max. Bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
13: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

just we two. Adds up to I love you and you love me.

just we two. Heads up, dude. I love you.

0: Sobota, 87 i 8 FM.
1: Król komedii, nie tylko na scenie teatru komedia, ale także czasami i w internecie. Aktor Dawid Dziarkowski jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Jeśli chodzi o bycie sobą, a o rolę, bardzo dużo osób kojarzy cię właśnie też z Instagrama i z mediów społecznościowych, z filmików, które wrzucałeś, na przykład prezentując, jacy są, jakie są typy aktora, albo na przykład jak wyglądają próby generalne. No i tak sobie myślę, czy w tych filmikach gdzieś tam byłeś trochę ty, czy pomyślałeś sobie, że wszyscy mają social media i że to jednak jest taki dobry moment, żeby to te siły internetu wykorzystać?
2: No tak, no kiedy tam pokazywałem różne typy aktorów, no to to były typy osób, które poznałem w swoim życiu, ale też czerpałem z samego siebie, z tego, jakie maski zakładałem na różnych etapach swojego życia. No bo aktor przecież musi coś pokazać, nie? Musi się jakoś pokazać, musi być jakiś. I sobie coś tam wymyśla nieraz, nie? Jakąś bzdurę. No więc, a nieraz taki po prostu jest, a nieraz tworzy go tak świat, czy tam otoczenie. I po prostu bywa to śmieszne. I jak się to rozłoży na czynniki pierwsze, to jest to takie pocieszne, zabawne, śmieszne, nieraz żenujące, a nieraz takie śmieszne do rozpuku. Kolorowe jest to. Jest to wspaniałe, no, do oglądania i do podpatrywania i do tworzenia w ogóle tego kontentu. To w ogóle było super. A jak też pokazywałem innych ludzi z branży, no to też tak z obserwacji. A to się okazało po prostu takim dobrym pomysłem na to, żeby teraz dużo pracować i rzeczywiście na tę pracę, na ilość tej pracy. Teraz mogę narzekać tylko na ilość tej pracy, że jest za dużo. No ale to wiadomo, że nie narzekam, bo ja marzyłem o tym, żeby tyle pracować i teraz się bardzo z tego powodu cieszę.
1: Czyli jednak te social media są ważne w naszym życiu?
2: Dla jednych tak, dla innych nie. Dla mnie akurat ja miałem taką drogę, że były bardzo ważne, no bo inaczej nie miałem szansy się przebić, a dla innych nie są ważne i znam świetnych aktorów i kolegów z branży, którzy nie mają mediów społecznościowych, czy nie prowadzą, a tworzą świetne role i są super ludźmi, z którymi świetnie się pracuje i znaleźli sobie, czy ta droga ich znalazła, czy oni sobie znaleźli tę drogę na to, żeby osiągać sukces. No wiesz, o co chodzi, no po prostu no spełniać się w tym zawodzie, grać i być szczęśliwym, czy tam nieszczęśliwym, ale no robić rzeczy. Także nie musi być konkretnie ta osoba tworzyć kontentu na Instagramie. Może to pomagać, nie musi to pomagać. Nie ma to zasady, w tym zawodzie w ogóle nie masz żadnych zasad. Fajnie, że miałem takiego farta, że udało mi się coś zaplanować, przeprowadzić i teraz pracuję, nie wiem co będzie za 3, 5 czy 15 lat, tak. Ale teraz jest super, jestem mega szczęśliwy, bo naprawdę dokonałem rzeczy niemożliwej.
1: No właśnie, to co teraz u ciebie zawodowo się dzieje? Jak zadzwoniłam do ciebie z prośbą o rozmowę, to powiedziałeś, nie mogę rozmawiać, jestem na planie.
2: Tak, no kręcimy kolejny sezon, zaraz wracam, takiego serialu dla Telewizji Polskiej. Tam, no przede wszystkim tam byłem podczas tego roku na planie z super ludźmi. Tworzymy serial taki codzienny dla Telewizji Polskiej, reklamowany jako komediowy, no ale to jest taki z elementami komedii raczej obyczaj niż serial komediowy, mówiąc szczerze i otwarcie. Bardzo fajnie się rozwija i myślę, że kolejne sezony będą coraz ciekawsze i fajniejsze. To głównie to. Teraz zrobiłem też taki bardzo fajny serial Wojna Zastępcza. On będzie serialem już takim 13-odcinkowym dla Telewizji Polskiej również w niedzielę wiosną. Teraz będzie chyba emisja pierwszego odcinka, premiera tego serialu, więc zapraszam serdecznie. Cały czas jakieś różne rzeczy gdzieś tam pojawiają się przed kamerą. Jeszcze mam inny serial na Polsacie, pierwszą Miłość Nieśmiertelną i też super się tam bawię teatralnie po wielu latach w teatrze dramatycznym. Cieszę się, że robię właśnie Króla Komedii i jest to takie moje artystyczne, bardzo duże spełnienie. Oprócz tego działam w teatrze, takim objazdowym teatrze, bardzo fajnie rozrywkowym, wychodzącym do widza w różnych miejscowościach, gdzie teatru po prostu też nie ma, więc jest to niezwykle męcząca praca, bo wiąże się z dużymi nieraz odległościami, dojazdami, ale właśnie robimy bardzo fajny teatr. Teraz zrobiliśmy premierę właśnie Optymistów 2 w reżyserii i autorstwa Krzysztofa Czeczota. Bardzo fajny spektakl, nie właśnie taki tylko po to, żeby się pośmiać, jak nieraz się kojarzy właśnie taki rozrywkowy teatr, ale podszyty bardzo fajnymi treściami, takimi wzruszającymi, taka piękna opowieść, motyw drogi w tym spektaklu. Będziemy grać w całej Polsce, gramy go i będziemy przez najbliższe, mam nadzieję, kilka lat, jak najdłużej. Teraz zrobiliśmy też taką farsę Pani domu jest tylko jedna, Camoletti'ego w tłumaczeniu Wierzbięty, więc naprawdę bardzo fajny tekst i publiczność się świetnie bawi, mamy same pozytywne opinie. To akurat taka typowa farsa, żeby zapomnieć o problemach i się po prostu pośmiać i pobawić, więc zapraszam, w całej Polsce gramy również. No więc jak nie zdjęcia, to teatr, jak nie teatr, to jakieś nagrania głosowe albo inne rzeczy, więc ciągle coś i rzeczywiście ten harmonogram jest mocno zapełniony, ale jest to ogromna radość i szczęście, no bo do tego właśnie po to robiłem ten Instagram cały. No.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: To u nas jest rodzinne, to mi weszło mocno w krew, że starość to bójda, to blek. Mój dziek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kor. Na cześć!

Ty źle się trochę czujesz, do lekarza byś był biegł. Poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów chór i zdrowyś i silnyś jak mur. Na cześć.

0: Wiemy, że są krótkie młode dnie.
1: Tak to zapłają nam to chwy. Widzi się świat, podoba góry, lasy, wody.
2: Bo jesteś młody, bo jesteś młody.
3: I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem iść w zawody.
4: Dziwki w kurach.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Aleja Sław. Radia Pogoda.
11: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Mam dziś przyjemność rozmawiać z aktorem Dawidem Dziarkowskim. Znają go Państwo na pewno z wielu ról teatralnych w Olsztynie, w Warszawie, ale także z wielu ról filmowych i serialowych, a także z internetu, w którym to zdradzał nam kulisy życia aktorskiego i tego, jak czasami to wygląda na planie zdjęciowym, ale oczywiście tutaj z pewnym przymrużeniem oka. Rozmawiamy dziś o aktorskich planach Dawida, ale nie tylko. Koniecznie zostańcie Państwo z nami, zapraszam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dobrze, że wspomniałeś o tych głosowych nagraniach, bo to też jest taka rzecz, że właśnie patrzyłam sobie na to, że jesteś w Królu Komedii. Potem słuchałam sobie, nie będę zdradzać jakiej platformy streamingowej, ale audiobooków. I tak myślę sobie, o, to podobny głos ma ten ktoś, kto czyta właśnie do ciebie. A potem patrzę, to ty czytasz.
2: O, proszę, poznałaś mnie, tak?
1: Czy na przykład to jest też zupełnie inna praca chyba nad takim audiobookiem? Taka praca w studiu, gdzie jednak nie ma tej publiczności i wiesz, że jakby robisz taki produkt, nie ma innych ludzi prawie, że to też jest dla ciebie satysfakcjonujące?
2: Satysfakcjonujące jest dla mnie wszystko, co możemy, co daje ten zawód, bo wszystko jest inne, nie przychodzimy do pracy i nie widzimy się tylko i wyłącznie z tymi samymi osobami, nie wykonujemy tego samego, tylko właśnie za każdym razem jest coś innego. Zupełnie inaczej wygląda praca aktora w teatrze, zupełnie inaczej wygląda przed kamerą i zupełnie inaczej wygląda właśnie przed mikrofonem. O pracy przed mikrofonem to więcej mogłaby opowiedzieć moja żona, która według mnie jest jednym z dla mnie to jest najważniejszy głos nie tylko w Polsce, ale i na świecie i najbardziej wartościowy i materialnie, i niematerialnie, ale tak obiektywnie jeden z ważniejszych głosów w Polsce.
1: Absolutnie się z tym zgadzam.
2: Dziękuję bardzo. Więc tak, to jest... Może nie czerpię z tego aż tyle, co moja żona i aż tyle nie mogę opowiedzieć. Natomiast cieszę się, jak dostaję takie propozycje i jak gram i rzeczywiście mogę pobyć sam. Moja żona właśnie zawsze o tym mówi, że to jest jej praca marzeń. Nie dość, że czyta, bo kocha czytać, to jeszcze ktoś jej za to płaci, więc no to w ogóle nie ma nic wspanialszego.
1: Porozmawiamy chwilę o głosie. Byłam pod absolutnym wrażeniem, oglądając właśnie te twoje rolki, tego, jak plastycznie potrafisz zmieniać głos. Czy długo musiałeś pracować nad tym, żeby dojść do punktu, w którym jesteś? Czy naturalny talent?
2: Myślę, że jestem osobą bardzo pracowitą. Byłem, nie, do tej pory tak naprawdę dużo przed lustrem pracuję. Może to zabawne, może nie. Nie wiem, ale lubiłem zawsze pracować przed lustrem. Jak w Simsy się grało, to było tam przed lustrem można było ćwiczyć charyzmę. I tak jakoś przed lustrem ćwiczyłem, szlifowałem swoje aktorstwo. Śmieję się, bo to jest śmieszne, ale rzeczywiście jestem pracowity. Natomiast głos, czy ja coś tam ćwiczyłem jakoś, nie. No, nad dykcją pracowałem bardzo dużo. I wymagało to dużych ćwiczeń, natomiast nie nazwałbym siebie aktorem głosowym. Znam aktorów, którzy mogliby się nazwać aktorami głosowymi i którzy tak się nazywają, nie bez powodu, bo są po prostu świetni i wybitni w tym, co robią. I to nie są osoby, których nazwiska my znamy. Mówię o widzach, bo my znamy najczęściej te nazwiska, które znamy z telewizji i potem te osoby też dostają jakieś propozycje dubbingowe i czy tam nagraniowe i są świetni oczywiście w tym, natomiast prawdziwi aktorzy głosowi, przepraszam, że tak powiem, może to nieładne, ale prawdziwi aktorzy głosowi, którzy siedzą w studiu naprawdę od rana do wieczora przez wiele, wiele lat, no to są naprawdę wyjadacze. Można sobie, fajnie sobie ich posłuchać i fajnie sobie podpatrywać, no bo ja tam od kilku lat się bawię w dubbing bardziej i czytasz w nagrania głosowe i okej, to tam jakby finalny efekt jest spoko i wiem, że potrafiłbym dużo zrobić, ale jak widzę naprawdę kogoś takiego jak moja żona albo jej przyjaciele, czy tam osoby z tej branży, którzy mają taki talent i potrafią awista po prostu zagrać postać, jakieś olbrzymie, długie monologi, patrząc na kłapy, patrząc na jakąś kreskę, na animację i a vista po prostu potrafią grać coś tak niewiarygodnego. No to są artyści dubbingowi, którzy spędzili też... niektórzy nie lubią słowa artysta. No może rzemieślnicy dubbingowi, którzy... albo artyści, którzy spędzili godziny w studiach.
1: Przed nami jeszcze nie godziny, ale minuty rozmowy z Dawidem Dziarkowskim. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby Państwo zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

cacuś, nie laluś, cacuś, nie flituś, bajdusia ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma cóż, genialny pacuś, sam nie wie co, ale cóż. Wunderkind to kastypek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantyś spinozuś, tyś kantyś spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny wacuś, co w głowie ma cóż, sam nie wie co, ale cóż.

fajdusia ktoś. Dość niezwykły, co w głowie ma coś. Genialny bacuś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind to kasypek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, kantuś.

0: genialny bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajduś jak ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny bacuś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind oka, stypek na pokaz, cuduś, kawior i losoś. Kantuś, spinozuś, kantuś, spinozuś, nasz cudowny bubuś. To ja właśnie genialny bacuś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś.
1: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj aktor Dawid Ciarkowski.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy to prawda, w jednym ze swoich filmików mówisz o tym, że zupełnie inaczej jakby gra i mówi się w serialu, a zupełnie inaczej na scenie? Czy to prawda? Czy tylko żart?
3: Nie, no jest trochę tak. Mówisz o środkach nawet wymawianiowych, że tak powiem, tak? Tak? Mówiąc takim językiem logopedycznym. No jest trochę tak, że gdybym teraz przed kamerą starał się mówić tak jak nawet na małej scenie teatru, z taką trochę dłuższą samogłoską i z takimi końcówkami, które słychać, no to byłoby to po prostu nie do zniesienia. Nawet przed mikrofonem jest to nie do zniesienia, jeżeli byśmy to właśnie taką manierą mówili zbyt mocno. Nie, no, ja się śmieję, to rzeczywiście jest śmieszne, bo wszędzie trzeba znaleźć, czy tam umieć znajdować jakiś środek złoty, myślę, no, bo nie ma oczywiście żadnych zasad. Teraz to już w ogóle nie ma zasad. No, ważna jest treść, to co mówimy i żeby to, co tam mówimy, mimo wszystko było słyszalne, chociaż i zrozumiałe, chociaż nie zawsze jest i chciałoby się z napisami oglądać te polskie filmy bardzo często, prawda? Bo tak jest, nie? Że
1: no
3: tak
1: właśnie,
3: jest.
1: Ale to schodzimy tutaj na temat dźwięku w polskim filmie. Czy to jest tylko kwestia polskiego kina, czy dlaczego często jest takie wrażenie, że trudno zrozumieć, co pada, jakie słowa padają w tych naszych filmach?
3: Trudne pytanie, nie wiem czy do mnie. Ja powiem tak, jak z perspektywy aktora, który tam kilkaset dni zdjęciowych spędził na planie, to powiem tak, jest często może zdradzę szczegóły, no, często bywa tak, że osoba odpowiedzialna za dźwięk mówi, zróbmy dubla, bo nie mam tego dźwiękowo czysto nagranego, ale nie mam na to czasu po prostu.
1: Okay.
3: No bo nie ma czasu, bo ekspozycja, bo jesteśmy poza właśnie czasem, bo trzeba coś nakręcić, bo coś tam, bo lokalizacja, bo tysiąc innych rzeczy i na przykład nie ma czasu zrobić takiego dubla, prawda? Gdyby było więcej pieniędzy, pewnie byłby czas i byłoby to bardziej słychać. No często dostaje się taką uwagę, że jak chcesz, powiesz coś i za wyraźnie, no nie mów tak wyraźnie, nie?
1: Okej.
3: Znaczy ja tak, kiedyś tak, teraz już tak nie dostaję, bo już wiem, że trzeba trochę niewyraźnie powiedzieć, no bardziej niewyraźnie. Ja się śmieję teraz oczywiście, bo to takie, tak uśmiecham się do tego, bo to nie jest tak do końca prawdziwe. Bywa tak, że rzeczywiście ktoś, jak przyjdziesz pierwszy raz z teatru i przejdziesz na tę kamerę, przed tę kamerę, to no to chcesz to powiedzieć ładniej, wyraźniej, tak żeby było to. I to może bywa śmieszne, a to wystarczy uwagę dostać dobrą, żeby, to nie chodzi o to, żeby teraz mówić niewyraźnie, tylko żeby to bardziej potoczyście może i tak dalej, ale to też tak nie działa, bo jakby dobry teatr też jest oparty na dobrej mowie. Dobrej to znaczy nie tylko musi być, nie wiadomo jak zrozumiała i wyrazista, ale mądra, to znaczy, że ja to rozumiem i nie musi być to jakoś tam nie wiadomo jak wydumanie okrągło powiedziane. Nieraz scena motywuje, niestety zmusza nas do tego, żeby wyjątkowo szeroko mówić. No teraz we współczesnym progresywnym teatrze się szuka mikroportu, tak? I często bardzo, żeby właśnie nie odwracał sposób mówienia tego, co mówimy. Nie odwracał tej uwagi, i żeby być bliżej. To są w ogóle ciekawe tematy, bo myślę, że mogłaby powstać bardzo fajna książka na ten temat. Różnic tak naprawdę takich wymawianiowych, znów użyję tego słowa, właśnie w kontekście takiej mowy wzorcowej, takiej specjalistycznej mowy aktora, tych różnic przed kamerą, na scenie, małej, dużej i przed mikrofonem. To dość ciekawe.
1: Czy coraz częściej w teatrze zdarza ci się być podpiętym do jakichś mikrofonów, czy nadal to musisz mówić tak, żeby rzeczywiście ostatnie rzędy usłyszały?
3: Na przykład dość ciekawe, bo ta scena mała w teatrze komedia nie jest taka mała. Ona jest dość długa i taka niewdzięczna bardzo.
1: Tylko nazywa się małą.
3: No tak, często tak jest, że z nazwy coś jest małe. I tam chyba nikt nie gra bez mikroportów, tyle że akurat monodramy czy Kasi Zielińskiej, czy Elizy Borowskiej, czy Basi Kurdej-Szatan, one tam jest muzyka i śpiewają. Ja nie, więc tam jakby nie ma opcji, żeby było bez mikroportu. Natomiast ja też bardzo mi zależało na tym, żeby być bez mikroportu, bo sobie nie wyobrażałem po prostu Adolfa Dymsze z mikroportem. Mhm. Ale chciano mi podpiąć i powiedziałem, że nie ma takiej opcji. Udało się bez i słychać wszystko, mam nadzieję, w ostatnim rzędzie. Natomiast no nieraz trzeba, bo jak szczególnie w teatrze, gdzie gramy tam właśnie w objazdowym teatrze, mamy nieraz salę, gdzie jest 600 czy 800 miejsc i to jest sala radia na przykład, jakaś radiowa właśnie gdzieś tam we Wrocławiu, czy z kino Kijów w Krakowie, czy no są takie sale naprawdę ogromne, no że ten mikroport jest niezbędny, bo przy 600 czy 800 osobach, przy ich reakcjach, no nie ma opcji, żeby to było po prostu słyszalne. I to nie chodzi o warsztat. Teatr Jaracza w Olsztynie, w którym grałem 10 lat, duża scena jest tak niewdzięczną sceną, tam są takie luki po prostu akustyczne, że ci starsi aktorzy mówili, że po tam latach grania wiedzą, gdzie są luki i jak stanąć, żeby było słychać. I rzeczywiście bardzo często trzeba było, ja już wiedziałem, ktoś mi zwraca uwagę, że nie słyszę, to gdzieś tam trzeba się bokiem obrócić, żeby gdzieś ten głos się odbił od okna scenicznego i wpadł w rzędy, no. Natomiast ja absolutnie nie jestem żadnym przeciwnikiem mikroportów. W dobrym teatrze współczesnym, progresywnym, mądrym i fajnym mikroporty są i są niezbędne i uważam, że bez nich byłoby o wiele gorzej. Ale nieraz mnie wybijają i wkurzają, szczególnie kiedy są bez sensu. Nie ma żadnej zasady na to. No. To musi się albo czuć, albo nie czuć jako widz.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

chlupie, chlapie, drepce, kłębce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup.

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń grosz.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, to i plum, plum, plum, to

Straszny z ciebie łap. A Piotr się z takich dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im. A łajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Albert poprawił ręką włosy i podkręcił wąsa. Hrabia wziął kapelusz, włożył rękawiczki i poprowadził Alberta do apartamentu, którego niczym strażnik strzegł Ali, a broniły go trzy francuskie pokojówki dowodzone przez Myrto. Hajde czekała w pokoju, który służył za salon. Otwarła ze zdumienia oczy, ponieważ Monte Cristo po raz pierwszy przyprowadził do niej obcego mężczyznę. Siedziała po turecku w rogu sofy, niczym ptaszek, w gnieździe uwitym z najkosztowniejszych jedwabnych tkanin wschodnich, haftowanych złotem. Przy niej leżał instrument, z którego jeszcze przed chwilą rozchodziły się dźwięki. Była zachwycająca. Na widok hrabiego powstała i powitała go z uśmiechem córki i kochanki zarazem. Monte Cristo podszedł do niej i podał jej rękę, do której jak zwykle przylgnęła ustami. Albert przystanął w drzwiach, oszołomiony tą niezwykłą pięknością, tak odmienną od naszych, że nikt we Francji nie może mieć o niej żadnego wyobrażenia. — Kogo mi przyprowadzasz? — zapytała po nowogrecku dziewczyna. — Brata, przyjaciela, zwykłego znajomego czy wroga? — Przyjaciela — rzekł Monte Cristo w tym samym języku. — Kto to? — Wicehrabia Albert, ten sam, którego w Rzymie wyswobodziłem z rąk bandytów. — Jakim językiem mam się do niego zwracać? Monte Cristo zwrócił się do Alberta. — Czy mówi pan językiem nowogreckim? — zapytał młodzieńca. — Niestety nie — zmartwił się Albert. Nie znam też starożytnej Greki. Ani Homer, ani Platon nie mieli nigdy bardziej nędznego ucznia. Powiedziałbym nawet bardziej niewdzięcznego ode mnie. A więc rzekła Hajde, dowodząc, że zrozumiała zarówno pytanie hrabiego, jak i odpowiedź Alberta, będę mówiła po francusku lub po włosku, jeśli tylko mój panie chcesz, abym mówiła. Monte Cristo zastanowił się chwilę. Mów po włosku, rzekł. A zwracając się do Alberta, wielka szkoda, że nie zna pan ani współczesnego, ani starożytnego greckiego, bo Hajde prześlicznie mówi tymi dwoma językami. Biedaczka będzie zmuszona mówić z panem po włosku, dlatego może wyrobi pan sobie o niej fałszywe wyobrażenie. I dał znak Hajde. Bądź pozdrowiony, przyjacielu, który przychodzisz z moim panem i władcą, rzekła dziewczyna, najczystszą mową toskańską, z łagodnym akcentem rzymskim, co uczyniło z języka Dantego mowę tak dźwięczną, jak mowa Homera. Ali, podaj kawę i fajki. Hajde skinęła na Alberta, aby się zbliżył. Ali tymczasem odszedł, by spełnić rozkazy swej młodej pani. Monte Cristo wskazał Albertowi dwa składane krzesełka, które przysunęli do małego okrągłego stolika. Pełno było na nim kwiatów, rysunków i nut, a pośród tego wszystkiego leżało nargile. Ali wrócił z kawą i fajkami. Do tych pokojów baptyście nie wolno było wchodzić. Albert nie przyjął fajki, którą podał mu Nubijczyk. Ależ proszę, niech pan zapali, rzekł Monte Cristo. Hajda jest wychowana prawie jak paryżanka. Nie lubi cygar hawańskich ze względu na ich nieprzyjemną woń, ale tytoń wschodni ma piękny zapach, sam pan wie. Filiżanki z kawą już czekały. Cukiernice podano tylko Albertowi. Monte Cristo i Hajde pili napar na sposób arabski, bez cukru. Hajde wyciągnęła rękę i końcami swoich drobnych, różowych i smukłych palców wzięła filiżankę z japońskiej porcelany, podniosła ją do ust, rozkoszując się naiwnie kawą, jak dzieci, gdy jedzą lub piją coś, co szczególnie lubią. W tej samej chwili weszły dwie służące z tacami pełnymi lodów i sorbetów, stawiając je na dwóch niskich, przeznaczonych do tego stoliczkach. Mój drogi gospodarzu i pani, signora, odezwał się Albert po włosku, proszę mi wybaczyć moje zdumienie, jestem całkiem oszołomiony, ale to chyba naturalne, przecież znajduję tu wschód i to wschód prawdziwy, nie taki, jaki widziałem, ale o jakim marzyłem. I znajduję go tu, w sercu Paryża. Przed chwilą słyszałem turkot omnibusów i brzęk dzwoneczków sprzedawców lemoniady. O, signora, dlaczego nie znam greckiego? Rozmowa z panią byłaby dopełnieniem baśniowej atmosfery tego wieczoru, którego nigdy nie zapomnę. Mówię na tyle dobrze po włosku, że mogę z panem rozmawiać, rzekła Hajde. A skoro tak bardzo lubi pan wschód, dołożę wszelkich starań, by odnalazł pan go tutaj. O czym mogę z nią mówić? – zapytał Albert szeptem hrabiego. – O czym pan tylko zechce? O jej kraju, o jej młodości, wspomnieniach, a jeśli pan woli, o Rzymie, Neapolu lub Florencji. – O nie – odparł Albert. – Jaki sens miałaby rozmowa z Greczynką na tematy poruszane zwykle z Paryżankami? – Będziemy rozmawiać o wschodzie, jeśli pan pozwoli. – Doskonale, kochany panie Albercie. Będzie to dla niej najprzyjemniejsza rozmowa. Albert zwrócił się do Hajde. – W jakim wieku opuściła pani Grecję? – Miałam wtedy 5 lat – odpowiedziała Hajde. – Pamięta pani jeszcze swoją ojczyznę? – zapytał Albert. – Gdy zamykam oczy, oglądam wszystko, co kiedyś widziałam. Mamy 2 rodzaje wzroku – wzrok ciała i wzrok duszy. To, co wzrok ciała może nieraz zapomnieć, wzrok duszy zachowa na zawsze w pamięci. Jakie jest pani najwcześniejsze wspomnienie? Ledwie umiałam chodzić. Moja matka na imię jej było Wasiliki. Wasiliki znaczy królewska, dodała dziewczyna, unosząc głowę. Brała mnie za rękę i szłyśmy obie z przysłoniętymi twarzami. Włożywszy całe nasze złoto do sakiewek, prosić o jałmużnę dla więźniów. Mówiłyśmy wtedy: ten, co ubogim daje, wiecznemu daje. Gdy już napełniła się nasza sakwa, wracałyśmy do pałacu i, nie mówiąc nic ojcu, odsyłałyśmy wszystkie pieniądze, które zebrałyśmy jako ubogie kobiety, mnichom. Oni zaś rozdzielali je między więźniów. Ile miała pani wtedy lat? 3, odpowiedziała Hajde. Hrabio, rzeknął Morcerf do Monte Cristo. Czy pozwoli pan, aby signora opowiedziała nam coś ze swojego życia? Zabronił mi pan wspominać o moim ojcu, ale być może ona sama coś o nim opowie. Nie wyobraża pan sobie, jaki byłbym szczęśliwy, gdybym usłyszał jego imię z tak pięknych ust. Monte Cristo odwrócił się ku Hajde i podnosząc brwi, dał jej znak, aby z uwagą zastosowała się do polecenia, który usłyszy, po czym rzekł po grecku. Opowiedz nam o losach swojego ojca, ale ani słowa o zdrajcy i samej zdradzie. Hajde westchnęła głęboko, a jej jasne czoło zachmurzyło się. — Co jej pan powiedział? — szepnął Morcerf. — Jeszcze raz jej powtórzyłem, że jest pan naszym przyjacielem i że nic nie musi przed panem ukrywać. — A zatem — powiedział Albert — pani pierwszym wspomnieniem są te wyprawy dla wsparcia więźniów? Czy coś jeszcze pani pamięta? — Co jeszcze? Otóż widzę siebie w cieniu sykomorów nad jeziorem, a pośród listowia prześwituje drżące zwierciadło wody. Mój ojciec siedzi na poduszkach pod najstarszym i najgęstszym z drzew. Ja, słabe dziecię jeszcze, a moja matka leży u stóp ojca. Bawiłam się jego siwą brodą, opadającą na piersi, albo kindżałem o rękojeści wysadzanej diamentami, który trzymał za pasem. Od czasu do czasu podchodził jakiś Albańczyk i mówił coś ojcu, na co ja wcale nie zwracałam uwagi. A ojciec odpowiadał na to zawsze tym samym tonem: zabij albo daruj życie. To dziwne słyszeć podobne rzeczy, jakie do tej pory słyszałem tylko w teatrze, z ust tak młodej osoby i móc powiedzieć sobie: to nie fikcja. Jakże po tych poetyckich i cudownych dziejach czuje się pani we Francji? Zdaje mi się, że to piękny kraj, rzekła Hajde. Widzę jednak Francję taką, jaką jest, bo patrzę na nią oczami kobiety. Mój kraj zaś przeciwnie. Widziałam go tylko oczami dziecka, zawsze więc jest zasnuty mgłą świetlistą lub mroczną, stosownie do tego, jak moje wspomnienia go przedstawiają. Jako miłą ojczystą ziemię, czy jako miejsce gorzkich cierpień? Jest pani tak młoda, rzekł Albert, nieświadomie wpadając w banał. Jak to możliwe, że tyle pani wycierpiała? Dusza ludzka jest sumą pierwszych wspomnień, z wyjątkiem tych, które już panu opowiedziałam. Wszystkie inne wspomnienia z mojej młodości są smutne. Niech pani opowiada, signora, rzekł Albert. Przysięgam, że będę pani słuchać z niewysłowioną przyjemnością. Hajde uśmiechnęła się smutno. Miałam 4 lata, gdy pewnego wieczoru matka mnie obudziła. Byłyśmy w zamku w Janinie. Matka podniosła mnie z poduszek, na których spałam, a gdy otworzyłam oczy, spostrzegłam, że jest zalana łzami. Wzięła mnie bez słowa. Widząc, że płaczę, ja również się rozpłakałam. Cicho, moje dziecię, rzekła. Nieraz, kapryśna jak każde dziecko, pomimo gruźb i pocieszeń nie przestawałam płakać. Teraz jednak w głosie mojej matki było tyle strachu, że natychmiast ucichłam. Szybko wyniosła mnie stamtąd. Schodziłyśmy po szerokich schodach. Przed nami szły służące matki, niosąc kufry, sakwy, woreczki ze złotem, szaty i kosztowności. Za służącymi szło 20 strażników uzbrojonych w długie strzelby i pistolety, a ubranych w stroje, jakie znacie i we Francji, od kiedy Grecja odzyskała niepodległość. Proszę mi wierzyć, było coś złowieszczego, dodała Hajde, potrząsając głową i blednąc na samo wspomnienie, w tym długim szeregu niewolnic i służących, zaspanych jeszcze, jak mi się zdawało, bo sama nie byłam dobrze rozbudzona. Na schodach kołysały się olbrzymie cienie sosnowych pochodni, wprawiając w ruch wysokie sklepienia. Prędzej! Zawołał głos z głębi galerii. Na dźwięk tego głosu wszyscy pochylili się, jak kłosy pochylają się do ziemi, ulegając sile wiatru, a ja zadrżałam. Był to głos mojego ojca. Ojciec szedł ostatni. Odziany we wspaniałe szaty, z karabinem w ręku, darowanym mu przez waszego cesarza, wsparty na ramieniu swojego faworyta Selima, poganiał nas przed sobą jak pasterz zatrwożoną trzodę. Mój ojciec, tu Hajde podniosła głowę, znany był w całej Europie jako Ali Tebelin, pasza Janiny, przed którym drżała cała Turcja.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

stał się olbrzymem w oczach współczesnej Europy. Wkrótce, rzekła następnie Heide, pochód zatrzymał się. Zeszliśmy już ze schodów nad brzeg jakiegoś jeziora. Matka tuliła mnie do drżących piersi. Za nami zobaczyłam mojego ojca, jak rzucał dookoła niespokojne spojrzenia. Przed nami rozciągały się cztery marmurowe stopnie, a w dole kołysała się łódka. Z brzegu widzieliśmy majaczącą na wodzie pośrodku jeziora jakąś czarną masę. Był to pałacyk, do którego mieliśmy dotrzeć. Wydawał mi się bardzo oddalony, zapewne z powodu ciemności. Zeszliśmy do łodzi. Pamiętam, że zanurzane w wodzie wiosła nie wydawały najmniejszego szelestu. Nachyliłam się, aby je zobaczyć i spostrzegłam, że były poobwijane tkaninami. Na łódce nie było nikogo oprócz wioślarzy, służebnych, mojego ojca, matki, Selima i mnie. Wierni ojcu żołnierze, palikarowie, pozostali na brzegu jeziora, klęcząc na ostatnim stopniu, a na wypadek pogoni z trzech wyższych utworzyli sobie szaniec. Łódź nasza leciała jak wiatr. Dlaczego łódka płynie tak prędko? Zapytałam matki. Cicho, moje dziecię, rzekła. My uciekamy. Nie rozumiałam tego. Dlaczego mój ojciec uciekał? On, tak potężny, on, przed którym uciekali zawsze inni, on, którego dewizą było nienawidzą mnie, więc się mnie boją. Rzeczywiście była to ucieczka na jezioro, zamierzona przez mojego ojca. Powiedział mi później, że garnizon zamku w Janinie, znużony długą służbą... W tym miejscu Heide utkwiła wymowne spojrzenie na twarzy Montekrista, który odtąd nie spuszczał jej już z oczu. Dziewczyna mówiła więc dalej, powoli, jak ktoś, kto zmyśla lub pomija pewne zdarzenia. Mówiła pani, podjął Albert, który z nadzwyczajną uwagą słuchał tego opowiadania, że garnizon z Janiny, znużony długą służbą, rozpoczął układy z Seraskierem Kurdyszem, wysłanym przez sułtana w celu pojmania mojego ojca. To wtedy mój ojciec postanowił uciec, wysyłając przedtem do sułtana francuskiego oficera, którego darzył bezgranicznym zaufaniem. Miejsce ucieczki przygotowane było już od dawna. Nazywał je Karafigion, co znaczy schronienie. Czy pamięta pani, zapytał Albert, nazwisko tego oficera? Monte Cristo wymienił z dziewczyną szybkie spojrzenie. Morkerw nie dostrzegł tego jednak. Nie przypominam sobie, rzekła, ale być może przypomnę sobie później. Wtedy panu powiem. Albert już miał wymienić nazwisko swojego ojca, gdy Monte Cristo podniósł delikatnie palec na znak milczenia. Młodzieniec przypomniał sobie o przysiędze i zamilkł. Płynęliśmy do tego pałacyku. Jego parter zdobiły arabeski. Tarasy skąpane były w wodzie, a okna pierwszego piętra wychodziły na jezioro. To było wszystko, co można było stamtąd dojrzeć. Poniżej parteru w głąb wyspy ciągnęły się podziemia i była tam obszerna jaskinia, gdzie zaprowadzono nas z moją matką i służącymi. Piętrzyło się tam 60 tysięcy worków i 200 beczek. W workach zgromadzonych było 25 milionów w złocie, w beczkach 30 tysięcy funtów prochu. Przy beczkach stał Selim, faworyt mojego ojca, o którym już wspominałam. Dniem i nocą czuwał z zapalonym na końcu lancy knotem. Miał rozkaz wysadzić wszystko w powietrze. Kiosk, straże, samego paszę, kobiety i złoto. Na pierwszy znak mojego ojca. Pamiętam nasze niewolnice, które, świadome tego niebezpieczeństwa, całymi dniami i nocami modliły się, płakały i zawodziły. Ciągle jeszcze widzę młodego żołnierza o bladej cerze i czarnych oczach. Gdy anioł śmierci po mnie zstąpi, pewna jestem, że rozpoznam w nim Selima. Nie pamiętam, ile dni spędziliśmy w takim stanie. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, co to czas. Zdarzało się, ale bardzo rzadko, że ojciec wzywał do siebie matkę i mnie na taras przed pałacem. Były to dla mnie chwile prawdziwej radości. W podziemiach bowiem widziałam tylko zawodzące cienie niewolnic i zapaloną lancę Selima. Ojciec mój, siedząc przed wielkim oknem, wytężał wzrok, wpatrując się posępnie w bezkres horyzontu, badał uważnie każdy czarny punkt, który pojawiał się na powierzchni jeziora. Matka moja,
na pół

0: leżąc przy boku ojca, opierała głowę na jego ramieniu. Ja bawiłam się u ich stóp. Jak każde dziecko, pełna podziwu i oszołomiona olbrzymimi rozmiarami otaczającego mnie świata, wodziłam wzrokiem po szczytach gór Pindu, rysujących się na horyzoncie, po białych i kanciastych zamkach Janiny wyłaniających się z błękitnych wód jeziora, po rozległych kępach ciemnej zieleni przyklejonej jak porosty do górskich skał. Z dala wyglądały one jak muchy, a z bliska okazywały się gigantycznymi jodłami i potężnymi mirtami. Pewnego ranka ojciec po nas posłał. Był dość spokojny, tylko bledszy niż zwykle. — Bądź cierpliwa, moja Wasiliki — rzekł. — Dzisiaj wszystko się zakończy. Ma przybyć firman od sułtana i mój los się rozstrzygnie. Jeśli otrzymam całkowitą łaskę, wracamy natychmiast triumfalnie do Janiny. Jeśli zaś wieści są niepomyślne, jeszcze tej nocy uciekniemy. — A jeżeli nie pozwolą nam uciec? — spytała moja matka. — Oto bądź spokojna — odpowiedział z uśmiechem Ali. Selim z zapaloną lancą to moja rękojmia. Tamci chcieliby, żebym umarł, ale nie chcą umierać razem ze mną. Moja matka westchnęła tylko, nic nie odpowiadając na te słowa pocieszenia, w które ojciec sam zapewne nie wierzył. Przyrządziła mu wodę z lodem, którą pił co chwila, bo od naszej ucieczki paliła go silna gorączka. Skropiła wonnościami jego siwą brodę i zapaliła mu fajkę, którą całymi godzinami palił, i roztargnionym wzrokiem wpatrywał się w rozpływający się w powietrzu dym. Nagle wykonał tak gwałtowny ruch, że aż przejął mnie strach. Nie odwracając wzroku od jakiegoś punktu, który przyciągnął jego uwagę, zażądał lunety. Matka, bledsza jeszcze od gipsowej podłogi, na której leżała, podała mu lunetę. Spostrzegłam, że ręka mojego ojca drżała. Łódź. Jedna, dwie, trzy, cztery... wyrzekł ojciec stłumionym głosem. Wstał, chwycił za broń i przypominam sobie, że nasypał prochu na panewki pistoletów. Wasiliki, odezwał się do mojej matki, drżąc wyraźnie, zbliża się chwila, która rozstrzygnie nasze losy. Za pół godziny będziemy mieli odpowiedź od wielkiego sułtana. Weź hajdę i wracajcie do podziemi. Nie opuszczę cię, mój panie, rzekła matka. Jeśli ty masz umrzeć, chcę umrzeć z tobą. — Idź do Selima! — krzyknął ojciec. — Żegnam cię, panie! — wyszeptała posłusznie matka i zgięła się w pół, jakby poczuła na sobie pierwsze tchnienie śmierci. — Odprowadźcie Wasiliki! — rzekł mój ojciec do palikarów. Ale ja, o której zapomniano, podbiegłam do ojca i wyciągnęłam do niego ręce. Dostrzegł mnie, nachylił się nade mną i przycisnął usta do mojego czoła. To był ostatni pocałunek i do dziś czuję go na moim czole. Schodząc, widziałyśmy pomiędzy okratowaniami tarasu łodzie, które stale rosły na jeziorze, jeszcze przed chwilą podobne do czarnych punkcików, przypominały teraz ptaki tnące powierzchnię wody. W tym samym czasie 20 palikarów siedzących u stóp mojego ojca albo ukrytych za drewnianą balustradą śledziło nabiegłym krwią wzrokiem nadpływające łodzie. Trzymali w pogotowiu długie fuzje inkrustowane srebrem i macicą perłową. Wokół leżało mnóstwo amunicji porozrzucanej na ziemi. Mój ojciec spoglądał na zegarek i przechadzał się, dręczony niepokojem. Takie właśnie wspomnienie ojca wyryło mi się w pamięci po jego ostatnim pocałunku. Zeszłyśmy z matką do podziemi. Selim, stojąc wciąż na swoim posterunku, uśmiechnął się do nas smutno. Z drugiego końca jaskini przyniosłyśmy poduszki i usiadłyśmy na nich przy Selimie. W obliczu wielkich niebezpieczeństw zlęknione serca szukają innych, by się z nimi połączyć. Tak i ja, choć byłam wtedy dzieckiem, instynktownie wyczułam, że nad naszymi głowami wisi wielkie niebezpieczeństwo.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Albert nieraz słyszał, choć nie od ojca, bo ten nigdy o tym nie mówił, opowieści o ostatnich chwilach wezyra Janiny. Czytał nawet rozmaite relacje z jego śmierci, ale właśnie ta historia, która ożyła w osobie i w głosie dziewczyny, ta nuta życia brzmiąca w żałobnej elegii, przejmowały go niewymownym zachwytem, ale i grozą. Heide przerwała na chwilę wspomnienia tragicznych wydarzeń. Czoło, niczym kwiat pochylony pod naporem burzy, oparła na dłoni, a jej oczy, przesłonięte mgłą zadumy, jakby wpatrzone w horyzont, błądziły po zielonych stokach Pindu i po błękitnych wodach jeziora Janiny, które jak magiczne zwierciadło odbijało zarysy tego posępnego obrazu. Monte Cristo patrzył na nią z wyrazem niewymownej ciekawości i współczucia. Mów dalej, moja córko, odezwał się hrabia po grecku. Heide podniosła czoło, jakby dźwięk tych słów wypowiedzianych przez Monte Cristo wyrwał ją ze snu. Zaczęła opowiadać dalej. Była czwarta po południu. Na zewnątrz panował jasny dzień, ale nas otaczały w podziemiach najgłębsze ciemności. W całej jaskini migotał tylko jeden promień, podobny do drżącej gwiazdy na firmamencie czarnego nieba. Była to zapalona lanca Selima. Moja matka, chrześcijanka, odmawiała pacierze. Selim co jakiś czas powtarzał te oto uświęcone słowa: Bóg jest wielki. Moja matka nie straciła jeszcze wszelkiej nadziei. Schodząc do podziemi, zdawało się jej, że dostrzegła Francuza, wysłanego do Konstantynopola. Ojciec ufał mu bez reszty, wiedząc, że żołnierze francuskiego sułtana są szlachetni i wspaniałomyślni. Podeszła kilka kroków do schodów i zaczęła słuchać. Nadchodzą, rzekła, oby nam przynieśli pokój i życie. Czego się lękasz, Wasiliki? Odpowiedział Selim głosem łagodnym i dumnym zarazem. Jeżeli nie przynoszą nam pokoju, my ofiarujemy im śmierć. I podsycił płonący knot gestem, upodabniającym go do Dionizosa z antycznej Krety. Ja w swej dziecięcej nieświadomości zlękłam się tej odwagi, bo wydała mi się ona okrutna i szalona. Bałam się tej straszliwej śmierci w płomieniach. Matka moja odczuwała chyba to samo. Wyraźnie drżała. O Boże, Boże, mamo, zawołałam. Czy my umrzemy? Na moje słowa niewolnice zaczęły modlić się i zawodzić jeszcze donośniej. Dziecko moje, rzekła Wasiliki, niech Bóg cię ochroni przed tym, byś kiedykolwiek pragnęła śmierci, której teraz tak się lękasz. A potem ciszej zapytała, Selimie, jaki jest rozkaz pana? Jeśli przyśle mi sztylet, będzie to znaczyć, że sułtan nie obdarzył go łaską, a wtedy mam podłożyć ogień. Jeżeli przyśle pierścień, będzie to znaczyć, że sułtan przebaczył i opuszczę prochownię. Przyjacielu, rzekła moja matka, kiedy przyjdzie rozkaz od pana i będzie to sztylet, przebijesz nas tym sztyletem, nie chcemy bowiem ginąć z Heide śmiercią, która tak nas przeraża. Dobrze, Wasiliki, odpowiedział spokojnie Selim. Z dala zaczęły nas dochodzić głuche krzyki. Poczęłyśmy nadsłuchiwać. Były to okrzyki radosne. Nasi palikarowie powtarzali nazwisko Francuza, wysłanego do Konstantynopola. Było oczywiste, że przyniósł on odpowiedź od najwyższego sułtana i to łaskawą odpowiedź. I nie pamięta pani jego nazwiska? Rzekł Morkerw, chcąc dopomóc pamięci opowiadającej. Monte Cristo dał mu znak. Nie przypominam sobie, odpowiedziała Heide. Hałas wzmagał się. Słychać było echa zbliżających się kroków. Ktoś schodził do podziemia. Selim przygotował lance. Wkrótce w błękitnawym blasku, jaki tworzyły promienie dnia, przenikające do otwartej jaskini, ukazał się cień. Kto tam? Zawołał Selim. Kimkolwiek jesteś, ani kroku dalej. Chwała sułtanowi, wyrzekła postać. Sułtan udzielił łaski wezyrowi Alemu. Nie tylko darowane mu jest życie, ale zwrócone cały majątek i dobra. Matka moja krzyknęła z radości i przycisnęła mnie do serca. Stój, rzekł Selim, spostrzegłszy, że moja matka rzuciła się już ku wyjściu. Wiesz przecież, że muszę mieć pierścień. Prawda, odparła ona. I padła na kolana, podnosząc mnie ku niebu, jakby modląc się dziękczynnie do Boga, chciała zarazem ofiarować mnie Jemu. Tu po raz drugi Hajde zamilkła, dławiona wzruszeniem, a pot zrosił jej pobladłe czoło. Jej stłumiony głos jakby zanikał, nie mogąc wydostać się ze ściśniętego gardła. Monte Cristo nalał jej trochę zimnej wody do szklanki, podając ją, rzekł łagodnie, a zarazem z nutą tonu rozkazującego w głosie: odwagi, moja córko. Hajde otarła łzy i czoło, po czym znowu zaczęła mówić. Nasze oczy, przywykłe już do ciemności, rozpoznały w postaci posłańca paszy. Był to nasz przyjaciel. Selim też go poznał, ale ten dzielny młodzieniec znał tylko jedną zasadę – wypełniać rozkazy. W czyim imieniu przychodzisz? – rzekł. Przychodzę w imieniu naszego pana, Alego Tebelina. Jeżeli przychodzisz w imieniu Alego, wiesz, co powinieneś mi doręczyć. Wiem, rzekł posłaniec, i przynoszę ci pierścień. Uniósł rękę w górę, a że był zbyt daleko, a w jaskini panował półmrok, Selim nie mógł dostrzec ani rozpoznać pokazywanego przedmiotu. Nie widzę, co masz w ręku, rzekł Selim. Zbliż się, rzekł posłaniec, albo ja zbliżę się do ciebie. Nie zgadzam się ani na jedno, ani na drugie, odpowiedział młody żołnierz. Połóż przedmiot w tym miejscu, gdzie stoisz, tam, gdzie pada promień światła, a potem oddal się, dopóki nie zobaczę, co zostawiłeś. Dobrze. Położył umówiony przedmiot na wskazanym miejscu i oddalił się. Serca nam biły, bo rzeczywiście przedmiot ten wydawał się pierścieniem. Tylko czy był to pierścień mojego ojca? Selim z zapaloną w ręku lancą podszedł do wejścia i cały w promieniach wpadającego do jaskini słońca schylił się. Podniósł przedmiot. To pierścień pana, rzekł, całując go. Wszystko dobrze. Obrócił zapalony knot ku ziemi i zadeptał płomień. Posłaniec krzyknął z radości i klasnął w ręce. Na ten znak czterech żołnierzy Seraskiera Kurszyda wpadło do jaskini i Selim upadł przeszyty pięcioma sztyletami. Chociaż bladzi jeszcze z trwogi, ale już upojeni zbrodnią, rzucili się do podziemi, szukając wszędzie ognia i tarzając się na workach ze złotem. Moja matka porwała mnie na ręce i biegnąc przez zawiłe korytarze, nam tylko znane, dotarła do ukrytych schodów prowadzących do pałacu, gdzie panował potworny tumult. Dolne sale zapełniali czedoarowie Kurszyda, nasi przyjaciele. W chwili, gdy moja matka miała już otworzyć drzwiczki, rozległ się złowieszczy głos paszy. Matka przyłożyła oko do szczeliny i ja przypadkiem także znalazłam otwór, przez który mogłam widzieć. Czego chcecie? Zwrócił się mój ojciec do ludzi, którzy trzymali w rękach papier zapisany złotymi literami. Czego chcemy? Odpowiedział jeden z nich. Chcemy oznajmić ci wolę jego wysokości. Czy widzisz ten firman? Widzę, odparł ojciec. No to czytaj. Sułtan żąda twojej głowy. Mój ojciec wybuchnął śmiechem, przeraźliwszym niż groźba. Jeszcze nie skończył się śmiać, gdy oddając dwa strzały z pistoletu położył trupem obu tych ludzi. Palikarowie, spoczywający przy moim ojcu twarzą do ziemi, zerwali się i dali ognia. Komnata wypełniła się krzykiem, płomieniami i dymem. W tej samej chwili ogień rozgorzał także z drugiej strony i kule przeszyły deski wokół nas. O, jak piękny był, jak wspaniały był wtedy wezyr Ali Tebelin, mój ojciec, wśród tych kul, z bułatem w ręku i twarzą poczerniałą od prochu. A jak uciekali jego wrogowie. Selimie, Selimie, krzyczał strażniku ognia, spełnij swój obowiązek. Selim zginął, odpowiedział głos dochodzący jakby z otchłani. I ty, mój panie, jesteś zgubiony.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem. Pam, pam, pam, pam.
1: Pogoda 87 i 8.

0: emocje.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
0: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
2: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja.

0: Bueno.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

myśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

Witamy na parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
1: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie wóza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: A, no.
3: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.

zakręta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka